0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra.

0: Mamy piątek, 9 dzień października, na zegarach jest już 6, czas więc na pierwsze dziś informacje.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowali

0: widzieliśmy się w czwartek.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w toruńskim parku Glazia. Sąd skazał 20-letniego Wenezuelczyka Yomeikerta S. na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 24-letniej Klaudii oraz za gwałt. Do zbrodni doszło ponad rok temu. Sprawca zadał kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Wyrok obejmuje również groźby śmierci wobec świadka.
3: Sąd podzielił stanowisko prokuratora w zakresie winy, jak i sprawstwa oskarżonego. Odmiennie ocenił materiał dowodowy i orzekł karę niższą, aniżeli tą, której domaga się prokurator. Prokurator domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z tym, w celu zapoznania się z pisemnymi motywami tego wyroku w zakresie orzeczonej kary, z pewnością prokurator zażąda jego uzasadnienia pod kątem rozważenia zasadności wywiedzenia w tej sprawie apelacji.
2: Mówiła Radiu Gra prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Trwa modernizacja olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od Czekoladowej do granic miasta. Jeszcze kilka tygodni temu prace były prowadzone poza główną jezdnią. Teraz utrudnienia dla kierowców są bardziej odczuwalne ze względu m.in. na czasowe wahadła. Na placu budowy z naszym mikrofonem pojawiła się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, nasza reporterka, która rozmawiała z kierownikiem prac.
4: Pytając o olsztyńską, zapytam o poszczególne odcinki, bo to jest długi odcinek ulicy. Suwalska w stronę miasta. Tutaj jest chyba najmniej tych prac drogowych, ale też takie prace były wykonywane.
5: Tak, cały czas działamy tu z uzbrojeniem podziemnym, realizujemy kolizje energetyczne, cały czas walczymy z kolizjami wodociągowymi oraz teletechniką.
4: I tutaj rejon Suwalski to jest taki rejon, gdzie właśnie te wahadło się pojawia, tak? Raz na jakiś czas.
5: Na całej budowie te wahadła będą się pojawiać od czasu do czasu, ale staramy się, żeby te utrudnienia na budowie były jak najmniejsze.
4: Sprawdzamy, co się dzieje na ulicy Olsztyńskiej i dzieje się sporo, bo jeszcze kilka tygodni temu te prace były prowadzone głównie poza główną jezdnią. Teraz już kierowcy, którzy tutaj jeżdżą, mogą zauważyć wahadła.
5: Tak, jak najbardziej. To są takie delikatne utrudnienia związane z pracami, które musimy prowadzić pod jezdnią, po której aktualnie odbywa się ruch.
4: Patrząc od Suwalskiej w stronę przejazdu kolejowego, tam już nawet powstała taka nowa trasa.
5: Tak, jak najbardziej. Pojawiły się w dwóch miejscach objazdy. Aktualnie są to objazdy w miejscu przyszłych przyczółków wiaduktu nad torami kolejowymi. Na pierwszym z nich prowadzone już są prace fundamentowe. Jak widać z oddali pojawiła się palownica i rozpoczęliśmy prace związane z wykonywaniem paliw.
4: Co się dzieje od przejazdu kolejowego już do granic miasta? Dużo prac, szczególnie poza pasem, tam w rejonie m.in. supermarketu.
5: Wykonujemy kanalizację deszczową, dość głęboko, bo na około 6 metrach. Wykonujemy też kanalizacje sanitarne. Na ulicy Nowej Wapiennej również jest wykonywana kanalizacja deszczowa oraz cały czas walczymy z robotami drogowymi.
4: Jak już mówiliśmy, wahadło na Olsztyńskiej się zdarza, a jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach? Też głównie takie czasowe wahadła, czy też na przykład jakieś inne utrudnienia?
5: W najbliższym czasie rozpoczniemy wykonywanie kolejnego objazdu w miejscu wiaduktu drogowego, czyli pomiędzy ulicą Ceramiczną a ulicą Budowlanych powstanie kolejny objazd. Planujemy wprowadzenie tej organizacji ruchu w drugiej połowie października.
2: W okolicy torów kolejowych kierowcy muszą poruszać się po nowych, wybudowanych pasach. A czy podobne rozwiązanie planowane jest w innych rejonach olsztyńskiej?
5: W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie jeszcze jednego objazdu pomiędzy ulicą Ceramicznych a ulicą Budowlanych. Do przybliżenia jest to pomiędzy sektorem a sklepem meblowym. Tam powstanie kolejny bypass równolegle do istniejącej jezdni, po którym będzie prowadzony ruch samochodów oraz pieszy.
4: Tak jak pan wspomniał, szykujecie się też do budowy wiaduktu. Czy tutaj możemy się spodziewać jakichś wyłączeń w związku z tym, no, że ten wiadukt to jednak dosyć duży obiekt?
5: Nie. Te utrudnienia, które są obecnie, to są jedyne na razie planowane utrudnienia związane z budową obiektu. Wszystkie prace na chwilę obecną prowadzimy poza jezdnią. Bez utrudnienia ruchu dla kierowców.
4: Na razie ta pogoda sprzyja wam, ale pewnie jak zaczną się przymrozki, to pewnie pojawią się jakieś pierwsze utrudnienia, jeżeli chodzi o prace drogowe.
5: Na chwilę obecną pogoda jest bardzo sprzyjająca. Cały czas realizujemy pracę. Mamy praktycznie biorąc wiosenną pogodę. Także do pierwszych przymrozków te prace cały czas będą postępować. Przymrozki nie są na chwilę obecną za bardzo straszne. Jak będą bardzo niskie temperatury, to wiadomo, że te prace trzeba będzie niestety przerwać.
4: Czy prace idą zgodnie z harmonogramem? Tak jak w tym punkcie, w którym jesteście, czy to jest to, co sobie zaplanowaliście?
5: Tak, na razie prace postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
2: Mówił nam Łukasz Dab, kierownik budowy na Olsztyńskiej w Toruniu.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości. wiadomości.
2: Sąd rejonowy w Chełmnie zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące Piotra B. Przez lata miał on znęcać się nad swoją matką. Do eskalacji przemocy doszło 30 września tego roku, kiedy to podejrzany zamknął matkę w pokoju na klucz po wcześniejszym pobiciu. Kobiecie udało się uciec przez okno. Policja zatrzymała Piotra B., przy którym znaleziono również znaczne ilości substancji odurzających, klefedron, amfetaminę czy marihuanę. Dodatkowe narkotyki zostały ujawnione podczas przeszukania mieszkania podejrzanego. Temat poruszamy także na naszej stronie internetowej Gra FM.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Szpital miejski przy Batorego w Toruniu zaprasza mężczyzn do udziału w bezpłatnym programie profilaktyki raka prostaty. W ramach akcji Męski Serwis mieszkańcy mogą skorzystać z badań diagnostycznych oraz konsultacji urologicznych bez skierowania. Mówi dr Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii ogólnej i onkologicznej.
0: Serwisujemy nasze samochody co rok, serwisujemy również nasze zdrowie. I to częściej czasami niż co rok, tak? Bardzo dobry pomysł. Urząd Miasta jest naszym jako organ założycielski naszego szpitala. Zaproponował taką akcję. My z wielką radością się do tego przyłączamy. I mamy wielką przyjemność badać 200 pacjentów, 200 osób w kierunku podejrzenia, z podejrzeniem raka rogu czołokrokowego. Kwalifikują się do tego, do uczestnictwa w tym programie mężczyźni, wszyscy od 50 do 70 roku życia oraz młodsi, którzy mają podejrzenie choroby nowotworowej, tak? Dlatego, że część z nich wiemy, że albo podejrzewamy, że mogą mieć zaburzenia genetyczne, które mogą prowadzić do raka rogu czołokrokowego i bo w rodzinach najbliższych mają pacjentów, mają osoby chore na ten nowotwór. W związku z czym wiemy, że prawdopodobnie mogą mieć jakieś zmiany genetyczne, które mogą do tego prowadzić. Część z pacjentów wie, już ma zrobione badania w kierunku raka czołokrokowego i zmian genetycznych i tych nawet młodszych możemy również badać w kierunku raka czołokrokowego.
2: Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły i zapisy dostępne są w szpitalu przy Batorego w Toruniu oraz telefonicznie.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Była informacja dla mężczyzn, teraz informacja dla kobiet, bo październik to także miesiąc walki z rakiem piersi. Szpital w Toruniu zachęca kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ.
6: Październik to oczywiście różowy październik, czyli miesiąc, w którym szczególnie dużo mówimy o profilaktyce raka piersi. I myślę, że to bardzo potrzebne, bo ciągle warto przypominać kobietom, żeby wśród wszystkich codziennych obowiązków znalazły też chwilę dla siebie i dla swojego zdrowia. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i problem polega na tym, że na początku może zupełnie nie dawać objawów. Możemy czuć się dobrze, niczego nie zauważać, a zmiana może już być widoczna w mammografii. Dlatego właśnie tak ważne są badania profilaktyczne. Oczywiście pamiętajmy też o samobadaniu piersi. Warto znać swoje piersi, bo wtedy łatwiej zauważyć, że coś się zmieniło i szybciej zgłosić się do lekarza. Jeśli chodzi o program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą z niego skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mammografia jest bezpłatna. Standardowo wykonujemy ją raz na 2 lata. I co bardzo ważne, nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Część pań obawia się samego badania, dlatego od razu chciałabym uspokoić. Ono naprawdę trwa tylko kilka minut.
2: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Kilkanaście firm zarejestrowało się już w nowym systemie stworzonym przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. W portalu toruń.direct znajdziecie narzędzie Ekstra Praca i to jest zakładka dla przedsiębiorców oraz mieszkańców szukających zatrudnienia. CWB liczy, że taki miejski, nazwijmy to portal ogłoszeniowy, przyczyni się do stymulacji rynku pracy. Jedna zasada: wynagrodzenie musi wynosić co najmniej 7 tysięcy złotych netto. Ekstra Praca wychodzi poza fazę zapowiedzi, przekonuje CWB i zachęca kolejne firmy, by zgłaszały swoje oferty zatrudnienia.
7: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Na ten piątek, 9 dzień października, wszystko wskazuje na to, że dziś już bez rekordów temperaturowych. Do 14-15 stopni w ciągu dnia zapowiadają synoptycy. I co prawda ze słońcem, być może nawet sporą jego ilością, ale nie aż tak ciepło, jak to bywało w ostatnich dniach. I taki też weekend przed nami, w sobotę i w niedzielę w Toruniu do 16, maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Piątek w kalendarzu, 9 dzień października w końcu jest. Niektórzy długo na ten dzień czekali. No to w końcu możemy się z niego cieszyć i korzystać. Mam nadzieję tyle, ile tylko się da. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Kłaniam się, witam i zapraszam. Rano i dobrze na tej właśnie fali. Razem jesteśmy do 9. Gramy. Radio.

0: Vamos a bailar w Radiu Gra na 88,8 FM. Tak właśnie gramy w piątkowy ranek. Po niespokojnej nocy, niespokojnym wieczorze i niespokojnym dniu też tak możemy odnieść się do czwartku i tego, co w ostatnich godzinach i nawet dniach działo się w szkołach, w okolicach szkół. Wczoraj późno wieczorem pojawił się taki komunikat prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego, który za chwilę przytoczymy i wrócimy do niego, więc warto być blisko radia. To już za moment. Wcześniej jeszcze rzut oka szybki do kalendarza. Arnold i Dionizy dziś świętują. Wszystkiego dobrego, jeśli macie inne powody do tego, aby cieszyć się z tego dnia, to dołączamy się do życzeń. Światowy Dzień Poczty, Znaczka Pocztowego, Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. A jeśli niektórzy ostatnio, albo wcale nie tylko ostatnio, pisali listy na przykład do rządzących w sprawie zmian w prawie, no to być może niektóre z tych listów w końcu dotarły, bo dużo takich zmian w ostatnich godzinach się pojawiło również w naszym Sejmie. Do tego wątku też będziemy wracać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
4: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko napiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
12: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
13: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: Po reklamie.

0: Rano i dobrze, tak, budzimy się w ten piątek, 9 dzień października i chcielibyśmy, aby więcej spokoju towarzyszyło nam od samego rana. Myślę tutaj o tych wszystkich, którzy w jakiś sposób pośredni bądź bezpośredni związani są ze szkołami. Myślę o nauczycielach, o pracownikach placówek edukacyjnych, ale w końcu również o uczniach, rodzicach tych uczniów. Dużo niepokojących informacji napływało od wczoraj w wielu regionach kraju i tak również mieszkańcy Torunia, najbliższych okolic, zaczęli obawiać się tego, co może przynieść piątek w szkołach, w ich okolicach. I tu pojawił się komunikat wczoraj późno wieczorem na stronach miejskich, o tym informował też prezydent Torunia Paweł Gulewski. Tu cytat: w związku z pojawiającymi się w internecie oraz komunikatorach niepokojącymi wiadomościami dotyczącymi rzekomych zagrożeń w placówkach oświatowych, informujemy, że prezydent Torunia oraz władze miasta pozostają w bezpośrednim, bieżącym kontakcie z policją, właściwymi służbami, kujawsko-pomorskim kuratorium oświaty oraz dyrektorami szkół, na bieżąco monitorując sytuację oraz wszelkie sygnały mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół. Co to tak naprawdę oznacza? Tu też mamy informacje konkretne w ramach podjętych działań prewencyjnych. Od wczesnych godzin porannych w rejonach toruńskich szkół obecne będą wzmożone zarówno umundurowane, jak i nieumundurowane patrole policji i straży miejskiej. Do tego pracownicy placówek będą bezwzględnie weryfikować tożsamość wszystkich osób wchodzących oraz przebywających na terenie szkół. Stanowczo apelujemy również o zachowanie spokoju, odpowiedzialność, niepowielanie niesprawdzonych informacji oraz internetowych, w cudzysłowie, łańcuszków. Kopiowanie i rozsyłanie takich wpisów nie chroni nikogo. Wszelkie konkretne, wiarygodne informacje o potencjalnych zagrożeniach należy niezwłocznie i bezpośrednio przekazywać policji. Tu urzędnicy przypominają również o wsparciu psychologicznym, pedagogicznym, o jakie każdy w każdej chwili może zwracać się, szczególnie dzieci i młodzież. 116 111 to jest ten numer telefonu bezpłatny, całodobowy, pod którym również można uzyskać pomoc. My do tych informacji oczywiście będziemy wracać przez cały dzień, również w najbliższym serwisie o 7. To, co najbardziej istotne, nie ma zmian w funkcjonowaniu toruńskich szkół. Na tę chwilę taki komunikat się nie pojawił. Szkoły funkcjonują względnie normalnie, oczywiście poza tymi wszystkimi istotnymi sprawami związanymi z bezpieczeństwem, o których urzędnicy informują.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Margaret i prima ballerina w Radiu Gra. To już za nami. Do siódmej jeszcze trochę pogramy. CI Chip Trills między innymi się tutaj pojawi z Seanem Polem, a więc jeśli ktoś będzie chciał się trochę rozgrzać, trochę tanecznych ruchów w piątkowy przecież jednak poranek uruchomić, no to polecamy. Warto za chwilę zrobić trochę głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
15: W Galerii Copernicus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriacopernicus.pl.
16: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
18: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Po reklamie.
0: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Na ten piątek, 9 dzień października, wszystko wskazuje na to, że dziś już bez rekordów temperaturowych do 14-15 stopni w ciągu dnia zapowiadają synoptycy. I co prawda ze słońcem, być może nawet sporą jego ilością, ale nie aż tak ciepło, jak to bywało w ostatnich dniach. I taki też weekend przed nami, w sobotę i w niedzielę w Toruniu do 16, maksymalnie 17 stopni Celsjusza.
1: Radio Gra.

0: Shakira, Daj Daj w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Zbliżamy się do 7, a pewnej oczywiście raport, najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, z kraju, ze świata. Z Torunia związane oczywiście z bezpieczeństwem w szkołach i ich okolicy. Przypomnę ten komunikat z wczorajszego wieczora prezydenta Pawła Gulewskiego. Toruńskie placówki, w domyśle edukacyjne, w piątek funkcjonują bez żadnych zmian. To znaczy, szkoły są otwarte, ale oczywiście można spodziewać się i być może będzie można dostrzec te zmiany w pobliżu szkół, bo pojawią się patrole policji, straży miejskiej. Niech to nikogo dziś nie zdziwi. Do tych informacji będziemy w raporcie o 7 wracać. Natomiast wspominałem o tym, że dużo działo się wczoraj również w Sejmie. Ten głosował przyjął ustawę, która wprowadza w całej Polsce zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 oraz całkowity zakaz jego reklamy i promocji. Teraz ustawą zajmie się Senat, a później, wiadomo, trafi ona na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie mógł ją podpisać, ale będzie mógł też zawetować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Piątek, 9 października, w kalendarzu na zegarach mamy 7. Czas na raport Radia Gra.
8: Marta Malarowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Policja wprowadza wzmożone kontrole prewencyjne we wszystkich szkołach w Polsce, także w naszym województwie i mieście. To odpowiedź na ogólnopolski niepokój wywołany ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Informacje zebrała i przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: W ciągu ostatnich dni doszło do kilku dramatycznych wydarzeń. W szkole podwyżkowym 15-latek zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia pracownica placówki. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Przypominam, policja udaremniła też atak w województwie kujawsko-pomorskim. 13-letni chłopiec planował atak w szkole pod Wąbrzeźnem.
8: Jak mają wyglądać te patrole?
9: W okolicach szkół w całym województwie pojawi się więcej służb.
10: Oczywiście w ramach bieżącej współpracy, tam gdzie będzie taka konieczność,

0: będziemy wchodzić także do szkoły, tam gdzie dyrektorzy placówek będą sobie tego życzyć.
1: Tłumaczy młodszy inspektor Monika Chlebi czy rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Będą to patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane. Mogą to też być nieumundurowani policjanci.
2: Toruński magistrat informuje, że władze miasta pozostają w bezpośrednim kontakcie z policją, właściwymi służbami, kujawsko-pomorskim kuratorium oświaty oraz dyrektorami szkół, na bieżąco monitorując sytuację, a także wszelkie sygnały, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek. Do tego tematu wrócimy jeszcze w ogólnopolskiej części raportu. Zmieniamy temat. W ciągu kilku lat toruński sport wzbogaci się o kolejne budynki do użytku dla naszych klubów sportowych. Na Lewobrzeżu w kompleksie 63. Pułku Piechoty powstanie nowa zadaszona trybuna przy Bema. W pobliżu skrzyżowania z szosą chełmińską znajdzie się nowa hala sportowa na 3000 osób. Są już wstępne wizualizacje.
3: Biuro Architekta Miasta wykonało tutaj bardzo dobrą robotę, robiąc wizualizację tego, co chcielibyśmy uzyskać w programie funkcjonalno-użytkowym dla tej hali. Natomiast jesteśmy na bardzo mocno wstępnym etapie, czyli przetargu jeszcze na program funkcjonalno-użytkowy. Jeszcze nie podpisaliśmy umowy z wykonawcą, więc tak naprawdę zaczyna się dopiero ten proces. Kolejny etap to będzie albo projektowanie takiej hali, albo wykonanie tego w formule zaprojektuj i buduj.
2: Mówił Tomasz Górzyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Niewykluczone, że 15-latek, sprawca ataku w szkole w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadał jako osoba dorosła.
5: Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Tłumaczy sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Dziś do sądu mają zostać przekazane, zabezpieczone przez prokuraturę ślady i dowody.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: To jest raport sportowy, zapraszam. Kurz po sukcesie przez Toruń jeszcze nie opadł. Przypomnijmy, w niedzielę toruńska drużyna ponownie sięgnęła po złoto PGE Ekstraligi, potwierdzając dominację w polskim żużlu. Torunianie pokonali Betard Spartę Wrocław.
7: Czy to prawda, że łatwiej jest to pierwsze złoto zdobyć niż je obronić z waszej perspektywy?
8: Oczywiście, że tak. Pierwsze robisz czasami niespodziankę bądź z przypadku. Drugie to już nie jest przypadek, bo drugie to naprawdę trzeba się trochę narobić, a przy kolejnych jest jeszcze trudniej z tego względu, że wszyscy uznają zasadę lej mistrza i wszyscy jadą przeciwko tobie i to dość bardziej twardo jak do tej pory się jeździło, więc tak, to jest zdecydowanie trudniej obronić, ale też się cieszymy z tego, cieszymy się, że wzbudziliśmy sporo emocji wśród kibiców. Miasto, wrażenie było takie, że żyje tym żużlem.
2: Mówił trener toruńskich żużlowców Piotr Baron. Rozmawiał z nim Mariusz Składanowski.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków do Torunia dotarło ochłodzenie. Na termometrach dziś do 14 stopni, jednak dość silny wiatr będzie zwiększał odczucie chłodu, a na niebie w ciągu dnia na zmianę raz słońce, raz chmury nie powinno padać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Tak, oto budzimy się w piątkowy ranek 9 października na tej fali na 88,8 FM. Rano i dobrze, tak się ten program nazywa. A bardzo nisko kłania się i witam was bardzo serdecznie Piotr Kolszowski. Razem zostajemy do 9. Dzień dobry, cześć, gramy. I see you

Happiness is so sad w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę pogramy dalej, ale wcześniej jak zwykle o tej porze, tak również i dziś, bo niektórzy na to bardzo mocno czekają, rzut oka do gwiazd, a ten lekko szalony czasami radiowy horoskop mówi dziś, że waga ponoć ma znaleźć czas na złapanie równowagi. Skorpion może dojść do ciekawego wniosku i pomysłu, który może warto zrealizować. Strzelec poczuje potrzebę zmiany otoczenia, niewielka odmiana dobrze wpłynie na nastrój. Myślę, że nie tylko strzelec tak będzie miał, w końcu weekend się rozpoczyna, więc wielu z nas zmieni otoczenie z tych, którymi otaczamy się w pracy, na przykład na tych, z którymi no, już nie musimy, a możemy się otaczać w trakcie weekendu. Koziorożec jeszcze może docenić konkretne efekty swojej pracy. Wodnik znajdzie inspirację w zwykłej rozmowie z kimś, kto jest po prostu najbliżej, tak fizycznie najbliżej. Ryby powinny zaufać sobie i pozwolić, aby dzień potoczył się naturalnie i swoim tempem. Bo cóż innego nam pozostaje? Zachować spokój, chyba tym dobrym przesłaniem kontynuować ten piątek. Pozdrawiamy i dobrego, spokojnego dnia wszystkim życzymy.

0: Rano i dobrze, dobra poranna pobudka w Radiu Gra na 88,8 FM. Przypominamy te informacje z naszych serwisów informacyjnych. Znajdziecie je również na stronach miejskich. Urzędnicy wczoraj późno wieczorem przekazywali takie informacje. O tym informował również prezydent Gulewski o tych środkach bezpieczeństwa podejmowanych w okolicach toruńskich szkół. Dziś mogą pojawiać się patrole policji. Umundurowane, nieumundurowane, może to być również straż miejska. Miejmy to na względzie, miejmy to w świadomości. No i to, co ważne również, co przekazywał wczoraj wieczorem prezydent Gulewski, toruńskie szkoły funkcjonują dziś bez zmian. My natomiast teraz przenosimy się nieco w czasie do najbliższej niedzieli, 11 października, bo w najbliższą niedzielę na Rynku Nowomiejskim ponownie dużo lokalnych smaków, rękodzieła i sztuki. Myślę tutaj o Wolnym Jarmarku Toruńskim. To będzie jedno z takich wydarzeń i zaproszeń, z których warto skorzystać. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta i Fundacja Zdrowego Życia polecają i zapraszają od 10 do 15 na Rynku Nowomiejskim w niedzielę. Zresztą zdążymy wam jeszcze o tym przypomnieć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
4: Wolność, to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
16: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22, przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
20: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
19: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
20: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
19: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
18: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku na tej fali. Za chwilę wrócimy do naszej piątkowej playlisty w Radiu Gra, ale wcześniej małe przypomnienie, że wczoraj mieliśmy szczególnych gości w Radiu Gra. Pojawili się u nas prezes Ilona Termińska i menadżer toruńskiego klubu toruńskich żużlowców Piotr Baron. Cieszymy się, że wzbudziliśmy spore emocji wśród kibiców. Takie słowa padły od naszych gości. Czy to prawda, że pierwsze złoto łatwiej zdobyć niż je obronić? Oczywiście, że tak, odpowiedział Piotr Baron. Pierwsze robisz czasami niespodziankę, bądź z przypadku. Drugie to już nie jest przypadek, bo drugie to naprawdę trzeba się trochę narobić. Powiedział Piotr Baron, potwierdził jednocześnie, że na 99% zapadły decyzje i Norik Bledern prawdopodobnie opuści nasz klub. Cała rozmowa do odsłuchania i najważniejsze fragmenty do odczytania na portalu Gra FM. Tam odsyłam do tych informacji. Będziemy również wracać w serwisach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ring My Bell w Radiu Gra na 88,8 FM, ale do 8 jeszcze trochę pogramy. Między innymi Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz się tutaj pojawią. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
6: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
9: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków do Torunia dotarło ochłodzenie na termometrach. Dziś do 14 stopni, jednak dość silny wiatr będzie zwiększał odczucie chłodu, a na niebie w ciągu dnia na zmianę raz słońce, raz chmury nie powinno padać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: Radio Gra. Hity.

Coraz bliżej 8 na zegarze o pełnej kolejny raport, serwis informacyjny z informacjami z kraju, ze świata, ale co istotne, co ważniejsze z regionu, a jeszcze najbardziej ważne z Torunia i tej najbliższej okolicy, bo o tym oczywiście informujemy co godzinę i cały czas trzymamy rękę na pulsie, przypominamy o tych najważniejszych sprawach związanych z bezpieczeństwem, o wzmożonych patrolach policji w Toruniu, również straży miejskiej, które będą pojawiały się dziś w pobliżu szkół, a czasami, jeśli będzie ku temu potrzeba i dyrekcja placówek wyrazi taką wolę, to te patrole również mogą pojawić się wewnątrz placówek edukacyjnych. Do tych informacji będziemy wracać w serwisach informacyjnych. Więcej o tym przeczytacie również na portalu Gra FM.

To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje po nich. Też trochę o pogodzie na dziś, a dziś już na pewno, o czym wspominaliśmy zresztą wcześniej, tak ciepło, jak to 8 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje po nich. Też trochę o pogodzie na dziś, a dziś już na pewno, o czym wspominaliśmy zresztą wcześniej, tak ciepło,

0: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
1: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
2: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
3: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: reklamie.
1: Mamy piątek, 9 dzień października, na zegarach jest już 8, w radiu gra czas na kolejny raport.
2: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Dzisiaj przed toruńskimi szkołami można spodziewać się patroli policji i straży miejskiej. To odpowiedź na ogólnopolski niepokój wywołany ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Apel wystosował też Paweł Gulewski, prezydent Torunia. W związku z pojawiającymi się w internecie i na komunikatorach niepokojącymi wiadomościami dotyczącymi rzekomych zagrożeń w placówkach oświatowych, chcę Was zapewnić, bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży to nasz absolutny, bezwzględny priorytet. Jak dodał prezydent, toruńskie placówki dzisiaj funkcjonują bez żadnych zmian. Jako miasto działamy w pełnej gotowości i ścisłej współpracy ze służbami. Temat będziemy śledzić na bieżąco w dzisiejszych raportach. Wzdłuż drogi krajowej nr 15 powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Nowy fragment o długości 2 km połączył Elzanowo ze stacją paliw w Szychowie. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: W ramach zadania powstała nie tylko ścieżka pieszo-rowerowa na DK15. Inwestycja objęła również doświetlenie przejścia dla pieszych, budowę zatoki autobusowej, przepustów oraz kanału technologicznego. Jak podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, poprawa infrastruktury była konieczna ze względu na mieszający się ruch lokalny i tranzytowy na trasie. Koszt inwestycji to ponad

0: 3 miliony złotych.
1: To nie jedyna tego typu inwestycja w regionie.
0: Tak, w ostatnich latach na DK15 oddano do użytku ścieżkę pieszo-rowerową w Niewierzu niedaleko Brodnicy. Obecnie trwają prace przy budowie chodników w Rogówku koło Torunia i w Gniewkowie. Wkrótce ruszą także roboty we Wrockach. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na projekt i rozbudowę odcinka DK15 Brodnica-Tama-Brodzka o wartości blisko 72 milionów złotych. Powstaną nowe chodniki i przejścia dla pieszych.
1: Zmieniamy temat. Jak skutecznie dbać o zdrowie dzieci i młodzieży? Odpowiedzi na to pytanie szukali wczoraj uczestnicy konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, a jej temat to zdrowie na co dzień.
2: Prelegentami naszej konferencji byli przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznej, ale też pan profesor Paweł Rajewski, który przedstawił nam 10 zasad dla wątroby, które stanowią taką podstawę zdrowia naszego ciała, ponieważ wątroba odpowiada za filtrowanie wszystkich dostarczanych składników i jest bardzo ważnym organem w naszym organizmie.
1: Mówiła Barbara Ptaszyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Trzeba wprowadzić przepisy pozwalające na szybkie blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie, mówił wczoraj szef rządu Donald Tusk. Na wiejskiej politycy tymczasem wzięli się za nielegalne treści w sieci. Wieczorem Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na błyskawiczne ich blokowanie. W styczniu część przepisów zawetował prezydent, potem zmianami zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji. Procedury pozwolą na szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek żużel, kurz po sukcesie przez Toruń jeszcze nie opadł. Przypomnijmy, w niedzielę toruńska drużyna ponownie sięgnęła po złoto PGE Ekstraligi.
5: Wszystkie klocki udało się przygotować na ten optymalny, ostateczny moment.
6: Tak, udało się właśnie od połowy roku, żeśmy byli dużo mocniejszą drużyną, która szła cały czas do przodu i ponaprawialiśmy wiele rzeczy. Też nie można tutaj zapominać o naszych juniorach, którzy w tej rundzie finałowej w każdym meczu prawie 10 punktów, 8-10 robili, no to też już duży zastrzyk. No ale to też był plan długoletni, że oni mają nam się rozwijać fajnie, bo zaczęło to działać.
1: Mówił Piotr Baron, trener toruńskich żużlowców, a całej rozmowy możecie wysłuchać na gra.fm.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: To bardzo chłodny poranek w naszym mieście. Na termometrach mamy około 10 stopni Celsjusza. Dzisiaj w ciągu dnia ma być maksymalnie do 15, ale wiatr z pewnością potęguje uczucie chłodu, a na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: To już po ósmej, kolejne informacje najważniejsze z Torunia, z regionu, z kraju, ze świata, oczywiście za niecałą godzinę o 9:00, ale my na bieżąco reagujemy, trzymamy rękę na pulsie. Jeśli macie informacje, które mogą być ważne, istotne, mogą się przydać innym, dajcie znać. 56 654 3210, cały czas do waszej dyspozycji.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: A my startujemy z kolejną godziną programu Rano i Dobrze w Radiu Gra w ten piątek. Shania Twain na początek tej godziny. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć.

0: Neptunika, What If w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej wracamy raz jeszcze do tego najważniejszego wątku tego piątku i tych niepokojów, które pojawiają się po różnych doniesieniach, które od wczoraj policjanci w całym kraju sprawdzali. I tak sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut wpis na profilu oficjalnym Polska Policja na Facebooku takiej treści. Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej chwili celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi również odpowiedzialność karna. Tak informuje polska policja. Ta toruńska i toruńskie komunikaty, które napływały, przypominamy, o tym też było w serwisach informacyjnych, takie głównie, że dziś w pobliżu szkół z pewnością tych patroli policjantów, funkcjonariuszy, strażników miejskich również na pewno będzie więcej niż w każdym innym dniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Ocean Drive w Radiu Gra na 88,8. Tak właśnie na tej fali budzimy się w piątkowy ranek. No informujemy o kolejnych zmianach na Kościuszki. O tym wspominaliśmy już w tym tygodniu, bo zarówno jednie północne, jak i południowe przechodzą kolejne etapy tej przebudowy, rozbudowy, zwał jak zwał, utrudnień na pewno całe mnóstwo, nie tylko dla okolicznych mieszkańców, którzy mam nadzieję mogą się jakoś wydostawać ze swoich domów, chociaż nie zawsze to będzie łatwe, jeśli chodzi o wyjazd samochodu, ale również dla tych, którzy codziennie po prostu przejeżdżają do pracy, do szkoły, dokądkolwiek ulicą Kościuszki. I tak na przykład dziś remont 3 studni na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Olbrachta na jezdni południowej. Jutro i w niedzielę, a więc 10 i 11 października układanie nowej nawierzchni na całym odcinku jezdni południowej, a to będzie oznaczało, że ta jezdnia całkowicie zostanie zamknięta. Od 15 października będzie miało miejsce odtworzenie oznakowania poziomego. Więcej szczegółów na ten temat oczywiście w naszych serwisach będziemy do tego wracać. Na stronach miejskich też znajdziecie informacje. Wszystko na to wskazuje, że w tych i kolejnych jeszcze dniach Kościuszki nie będzie takim miejscem, które warto z własnej nieprzymuszonej woli odwiedzać, jeśli tylko macie alternatywę, opcję B do przejazdu. Inną trasą warto taką wybrać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tato, z czego były pierwsze książki?
4: Z glinianych tabliczek?
3: To jak wtedy zaginali rogi?
5: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
1: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

Hity pełne energii w Radiu Gra na 88,8 FM w piątkowy ranek 9 października. Dlaczego przypominam datę? Bo teraz będą kolejne daty, które warto zapamiętać. Mianowicie od 12 października do 6 listopada tego roku będzie odbywał się nabór wniosków na przeprowadzenie konsultacji społecznych w przyszłym roku. Słowem, będzie można zgłaszać propozycje do tematów do planu konsultacji społecznych na 2027 rok. Tak jakbyśmy trochę teraz konsultowali, co chcemy konsultować w przyszłym roku. Natomiast każdy może złożyć propozycje takich dyskusji, takich konsultacji. Może to być Rada Okręgu, może to być grupa, i tu uwaga, co najmniej 100 mieszkańców, albo grupa co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia. A więc nie może to być tak, że ktoś sobie stwierdza, że będzie chciał przeprowadzić konsultacje, mają być i koniec. Żeby później nie okazało się, że tylko ta jedna osoba chce o tym rozmawiać i konsultować, a już nikt inny takiej woli nie wyraża. Słowem, w danych mniejszych społecznościach należy się najpierw skonsultować. Słuchajcie, chcemy przeprowadzać te konsultacje? No to podpisujemy tutaj listę i zgłaszamy to do planu konsultacji na przyszły rok, w którym dopiero odbędą się, wiadomo co, konsultacje.

0: To Armin van Buuren, Everlasting w radiu gra na 88,8, ale do 9 jeszcze trochę pogramy. Artur Gadowski między innymi się tutaj, proszę Państwa, pojawi, więc warto zostać blisko radia. A o 9 kolejne najświeższe, najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, z kraju i ze świata w raporcie Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
18: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
19: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
23: To bardzo chłodny poranek w naszym mieście. Na termometrach mamy około 10 stopni Celsjusza. Dzisiaj w ciągu dnia ma być maksymalnie do 15, ale wiatr z pewnością potęguje uczucie chłodu, a na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur.
22: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
0: To jest Radio Gra.

0: Wielki Just The Way You Are w Radiu Gra na 88,8 FM. O 9 zapraszamy na kolejny raport Radia Gra, ale wcześniej jeszcze taka propozycja od toruńskiego miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Ostatnio bardzo aktywne jest nasze toruńskie MPO. Zaprasza a to na drzwi otwarte na Kociewską, a to na jeszcze inne inicjatywy, takie, które na przykład na toruńskiej Starówce w ostatnim czasie się odbywały. A tu proszę bardzo, będzie konkurs Jesienne Barwy Torunia, bo te, jak się okazuje, mogą stać się tłem wyjątkowych fotografii i tak toruńskie MPO zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym Jesień z MPO Toruń. Wystarczy, tu cytuję, wypatrzeć na ulicach miasta jeden z pojazdów spółki, zrobić mu zdjęcie w jesiennej scenerii i przysłać je organizatorom. Więcej szczegółów na stronach miejskich toruńskiego MPO i na Facebooku również. Ale wiecie, co to oznacza? Trochę to oznacza, że pracownicy MPO poruszający się tymi pojazdami też muszą dbać o swój wygląd. Znaczy, zawsze dbają, wiadomo, ale tym razem chyba jednak trochę bardziej niż zwykle. Nie wiem, czy to nie oznacza konieczności wymiany na przykład odzieży pracowniczej w toruńskim MPO, żeby panowie jednak prezentowali się, wiecie, nie wiem, może jakiś smoking, albo chociaż garnitur, może być też surdut nie, bo to długie ciągnie się później za pracownikiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

To już bardzo blisko 9 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się w Radiu Gra do kolejnych wiadomości. W raporcie będzie też trochę szczegółów pogodowych na dziś, na ten piątek. Jak to będzie w pogodzie wyglądało, tym w szczegółach już za chwilę po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja.
2: Empik. Witaj w klubie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?

0: Państwa.
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Piątek, 9 dzień października, na zegarach jest 9 w radiu gra, pora na kolejny raport.
13: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Dobiega końca remont ulicy Gałczyńskiego od trasy staromostowej do Matejki. W ramach inwestycji znalazła się wymiana nawierzchni, częściowo także chodników i odnowienie oznakowania. Teraz do wykonania pozostało dokończenie układania właśnie wspomnianych chodników, prace wykończeniowe, ale też roboty przy zagospodarowaniu zieleni. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym miesiącu, tak zapewniają drogowcy. Zmieniamy temat. W ciągu kilku lat toruński sport wzbogaci się o kolejne budynki do użytku dla naszych klubów sportowych. Na Lewobrzeżu w kompleksie 63. Pułku Piechoty powstanie nowa zadaszona trybuna. Przy Bema nieopodal skrzyżowania z szosą chełmińską znajdzie się nowa hala na 3000 osób. Są już wstępne wizualizacje.
14: Hala przede wszystkim na 3000 osób, bo takie będą od 2030 roku wymagania dla koszykarzy. To już mamy pierwszą zagadkę odkrytą, plus oczywiście siatkówka. Hala ma służyć, ma być to halą widowiskową, ale również ma spełniać funkcje treningowe, więc jak Państwo by sobie popatrzyli na te wizualizacje i tą koncepcję, którą przygotowało Biuro Architekta Miasta, zawierają one i część treningową dla koszykówki i dla siatkówki, ale również halę widowiskowo-sportową na 3000 osób.
13: Mówił Tomasz Górzyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. Przed nami jesienna edycja kiermaszu taniej książki w Mediatece Książnicy Kopernikańskiej przy Kościuszki. Start już w poniedziałek, kiermasz potrwa do środy.
15: Myślę, że tutaj ciekawe będą tytuły popularni autorzy, to znaczy na przykład Stephen King. Też dla wielbicieli, wielbicielek kryminałów, Charlotte Link, czyli taka niemiecka autorka takich naprawdę mrocznych thrillerów. Też dla osób, które mają romantyczne takie potrzeby, no to Nicholas Sparks na przykład będzie do dostania.
13: Mówiła bibliotekarka Aurelia Wojtalewicz.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Część szkół na Mazowszu odwołuje dziś lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek. Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa z miejscowości Leszczy-Dół-Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
17: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych

0: informacji o realnym jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych.
1: To był Michał Dobrołowicz. Do tego tematu lokalnie wrócimy w raporcie za godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Dzisiaj na toruńskich termometrach maksymalnie do 15 stopni, jednak wiatr zwiększa odczucie chłodu. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, ale nie powinno padać. Jutro natomiast już w ciągu dnia parasole mogą się przydać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: To już wszystko na dziś. Piotr Olszowski, pięknie dziękuję. Kłaniam się, dobrego i spokojnego piątku wszystkim życzę. Dobrego weekendu również, bo taki piękny czas przed nami, a my ponownie spotkamy się już jutro z samego rana. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: zmienić nas na dobre.
1: Dobrze jest jak jest, Roxana Węgiel. No nie wiedziałem, że z niej taka minimalistka. Miło, ciepło było, ale się skończyło. Od dzisiaj niestety zmiana temperatury na gorsze. Niższa temperatura dzisiaj do 13 stopni. Jak będzie wyglądała reszta weekendu, to dzisiaj naprawdę ważne wiadomości. Jutro pochmurno, w Toruniu 16 stopni. Natomiast w niedzielę więcej słońca, ale za to chłodniej, do 13 stopni. Nowy tydzień przywita nas taką samą temperaturą w poniedziałek, 13 na plusie. No ale przecież najbardziej liczy się pogoda ducha. Mariusz Pucyło, witam pogodnie, zapraszam do 13. Hity pełne energii, za chwilę Ann Winsborn.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do -40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
17: Zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
18: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
17: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam. Najwyższa jakość, a cena przystępna.
18: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
17: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
19: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Jajka na miękko, jajka na twardo, jajecznica, omlet, szakszuka, jajka w koszulkach, pasta jajeczna, jajka faszerowane, sałatka jarzynowa z jajkami, kotlety jajeczne, jajka po szkocku, że o ciastach to już nie wspomnę. Tyle rzeczy można zrobić z jajka. Co ja z tym jajem teraz wyjeżdżam? No dlatego, że dzisiaj, 9 października, mamy Światowy Dzień Jaja. A nie jestem pewny, czy na co dzień jajka doceniamy, a dzisiaj dobra okazja, żeby z jajek coś sobie zrobić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A jeszcze Kogel Mogel może być.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki ma...

0: teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Po reklamie.
12: Dzisiaj na toruńskich termometrach maksymalnie do 15 stopni, jednak wiatr zwiększa odczucie chłodu. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, ale nie powinno padać. Jutro natomiast już w ciągu dnia parasole mogą się przydać.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Taylor Swift w Radiu Gra w Światowym Dniu Jaja. Nie wiem, czy jaja też będą. Patrzę, nie ma na liście, ale będą. Rzemieślnicze wędliny, sery, tradycyjne pieczywo, miody, oleje, przetwory, wędzone ryby, produkty wegańskie, wegetariańskie, słodkości. No i będzie też rękodzieło, a wszystko to na Wolnym Jarmarku Toruńskim, który w niedzielę na Rynku Nowomiejskim od 10 do 15. O, i to jest fajny pomysł na niedzielne przedpołudnie i wczesne popołudnie. Polecamy. Wstęp jest wolny. Dobry pretekst, żeby wyjść z domu. Niedziela, przypomnę, ma być chłodna, 13 stopni, ale słoneczna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: wprowadza dobry humor, wprowadza dobry rytm. Get Lucky i Daft Punk w radiu gra. To hity pełne energii. Wrócimy do nich po 10:00. Najpierw o pełnej wiadomości, czyli raport, a potem rytmy latino. Będzie DJ Godzia i Jason Derulo. Mi Chico, zostańcie z nami.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Jest 10 w piątek 9 dnia września, października. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
9: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Policja wprowadziła wzmożone kontrole prewencyjne we wszystkich szkołach w Polsce, także w naszym regionie i w Toruniu. To odpowiedź na ogólnopolski niepokój wywołany ostatnimi atakami w placówkach oświatowych.
10: Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i jednostek podległych prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy Państwa, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia w ogóle miało miejsce. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Policjanci wzmacniają działania w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będą częściej obecni w ich bezpośrednim sąsiedztwie, aby dbać o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i pracowników szkół. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna.
9: Przestrzegała podkomisarz Dominika Bocian z toruńskiej komendy. Na ten temat rozmawialiśmy także z toruńską psycholog.
11: Myślę, że ma na pewno ta sytuacja wpływ na poczucie, samopoczucie i zdrowie psychiczne młodzieży. Na pewno napięcie jest tak większe u każdego człowieka, tak samo przede wszystkim u młodych osób. Natomiast najważniejsze jest, aby nie siać dezinformacji i nie rozprzestrzeniać niepotwierdzonych przez władze i służby informacji i po prostu być obok dorosłych, być uważnym, co się dzieje w szkołach i poza nim.
9: Mówiła psycholog Monika Tobolewska z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i mamy zapowiedź, bo już pojutrze, czyli w niedzielę, rynek nowomiejski ponownie wypełni się lokalnymi smakami, rękodziełem i sztuką, a to za sprawą wolnego jarmarku toruńskiego. Wydarzenie zaplanowano od 10 do 15, wstęp jest bezpłatny.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
9: 4 kolejnych nastolatków zostało zatrzymanych od rana za publikowanie w mediach społecznościowych nagrań z groźbami pozbawienia życia innych osób. To 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem, 2 15-latków z Pruszkowa i 13-latek ze stołecznego Bemowa. Teraz muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Ten temat będzie dzisiaj szeroko poruszany w naszych raportach, także z perspektywy lokalnej. A już za moment na antenie Radia Gra informacje pogodowe dla Torunia. Zostańcie z nami. Ten silny wiatr ma utrzymać się w Toruniu przez cały weekend. On z pewnością zwiększa nam odczucie chłodu.

0: termometrach mamy 10 stopni, później ma być maksymalnie do 15. Piątek powinien upłynąć nam bez opadów.
1: Dzień dobry, po 10:00 powolutku zaczyna się ta pora, kiedy słowo weekend zaczyna się ucieleśniać. Czekamy, czekamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: A kto ma włączone Radio Gra, temu czas w pracy mija szybko i przyjemnie. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 10:00. DJ Godzia i Jason Derulo, Michiko, już teraz słuchamy.

0: na rozluźnienie atmosfery i na poprawę humoru. Hity pełne energii w radiu gra Blondie, The Tide Is High. Teraz coś ze świata nauki. Fizycy twierdzą, że jesteśmy bliscy odkrycia piątego wymiaru. To przypomnijmy. Są trzy wymiary przestrzeni, czyli północ, południe, wschód, zachód, góra, dół, no i jeden wymiar czasu. I teraz fizycy twierdzą, że jesteśmy u progu odkrycia piątego wymiaru. Ja mam wrażenie, że nie jeden to już odkrył piąty wymiar. Ten piąty wymiar to najczęściej odkrywa się w piątek wieczorem na imprezie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
14: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
15: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Eric Carmen w radiu gra Hungry Eyes. Jeżeli jesteście głodni gwiazd w Toruniu, to przypomnę, że w najbliższą niedzielę dwie z nich pojawią się na naszych scenach. Artur Żmijewski z piosenkami Leonarda Cohena w niedzielę w Centrum Jordanki o godzinie 17. Wszystkie największe przeboje Leonarda Cohena w interpretacji Artura Żmijewskiego. Także w niedzielę Lech Janerka żegna się z publicznością. Ostatni koncert w klubie Odnowa w niedzielę godzina 19. No ale wiadomo, jak to jest z tymi artystami. Robią trasę pożegnalną, a potem trasę pożegnalną bis. W każdym razie warto być. Niedziela, Lech Janerka, ostatni koncert w klubie Odnowa o godzinie 19. No i mniej przyjemna wiadomość. Toruński występ Artura Barcisia został odwołany. Radio Gra.

0: Piątkowe przedpołudnie z radiem gra hity pełne energii. To Alan Parsons Project. Jesień się rozkręca na dobre. Trzeba zadbać o swoją odporność. A ja właśnie trafiłem na artykuł, jakie owoce mają najwięcej witaminy C, tej potrzebnej nam właśnie o tej porze roku. Okazuje się, że to ani cytryna, ani pomarańcza, bo najwięcej witaminy C mają owoce kiwi. Oprócz tego kiwi zawiera również witaminę K i E, błonnik oraz potas. Kiwi to owoc, który ma najwięcej witaminy C. Tak podpowiadają naukowcy. A co zrobić, jak ktoś kiwi nie lubi? He?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Chyba będę musiał jeść dwa razy więcej pomarańczy. Już za chwilę najnowsza prognoza pogody.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
6: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
5: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
6: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
5: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
6: Zdecydowanie tak.
5: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Po reklamie.
18: Ten silny wiatr ma utrzymać się w Toruniu przez cały weekend. On z pewnością zwiększa nam odczucie chłodu. Na termometrach mamy 10 stopni, później ma być maksymalnie do 15. Piątek powinien upłynąć nam bez opadów.
1: To jest Radio Gra.

0: Shakira i Zoo, piosenka w dobrym miejscu, bo akurat planowałem opowiedzieć wam o zmianach, jakie zaszły w ogrodzie zoobotanicznym w Toruniu. Są nowe woliery dla ptaków, są nowiutkie ławki, są pergole, zrewitalizowano teren obok pandek i mundżaków, a w listopadzie mają pojawić się nowe drapieżniki. Konkretnie jakie, to tajemnica, wiadomo tylko, że przyjadą do nas z Holandii. Tak sobie myślę, że jesienny spacer w zoo to może być to.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Belinda Carlisle i La Luna. Tak gramy teraz, a za chwilę męskie granie orkiestra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
16: Adam, nie poznaję cię.
15: Obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
16: Adam, nie poznaję cię.
17: Jak nie

0: cen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland. Po reklamie.
3: Dzisiaj piątek, 9 już dzień października. Mamy 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody. Potem zaśpiewa Billy Joel.
4: Marta Manerowska, witam ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Policja wprowadziła wzmożone kontrole prewencyjne we wszystkich szkołach w Polsce, także w naszym województwie. To odpowiedź na ogólnopolski niepokój wywołany ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: W ciągu ostatnich dni doszło do kilku dramatycznych wydarzeń. W szkole podwyżkowym 15-latek zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia pracownica placówki. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Przypominam, policja udaremniła też atak w województwie kujawsko-pomorskim. 13-letni chłopiec planował atak w szkole pod Wąbrzeźnem.
4: Kasia, jak wyglądają te patrole?
5: W okolicach szkół w całym województwie pojawi się więcej służb.
6: Oczywiście w ramach bieżącej współpracy, tam gdzie będzie taka konieczność, będziemy wchodzić także do szkoły, tam gdzie dyrektorzy placówek będą sobie tego życzyć.
5: Tłumaczy młodszy inspektor Monika Chlebi czy rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Będą to patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane. Mogą to też być nieumundurowani policjanci.
4: O tym, jak ważne jest wsparcie rodziców i rozmowa w obecnej sytuacji, rozmawialiśmy z toruńską psycholog.
7: To na pewno zależy od indywidualnej sytuacji i to każdy rodzic indywidualnie podejmuje swoją decyzję odnośnie dziecka. Bazować na potwierdzonych informacjach z potwierdzonych źródeł i przede wszystkim rozmawiać. Rozmowa z młodzieżą, z dzieckiem na pewno pokaże im, że nie są sami i że zawsze mogą zwrócić się o pomoc.
4: Mówiła psycholog Monika Tobolewska z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
8: Sport w Radiu Gra.
4: Kurz po sukcesie Press Toruń jeszcze nie opadł. Toruńska drużyna ponownie sięgnęła po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym we Wrocławiu torunianie pokonali Betard Spartę 46-44. Właśnie na ten temat, ale także o nowym sezonie rozmawialiśmy z trenerem Piotrem Baronem.
9: Czy przejście Antka Kawczyńskiego od nowego sezonu na zawodostwo to będzie jeszcze jeden z tych elementów, którego bardziej zmobilizują i ten nieokiełznany często temperament jeszcze będzie bardziej kontrolowany?
10: Czy będzie bardziej kontrolowany, to zobaczymy, to się dowiemy. No Antek zaczyna dojrzewać, zaczyna się robić mężczyzną powoli, więc myślę, że to już jest ten czas, gdzie powinien przechodzić na kontrakt zawodowy, tym bardziej, że no musi już zacząć dbać o swój park, żeby go tworzyć na lata do przodu, więc myślę, że to dobry ruch jest, a zobaczymy, jak Antek sobie z tym poradzi. Cała rodzina jest z nim, mają też fajnego mechanika, który myślę, że wiele rzeczy dopilnuje.
4: Całą rozmowę Mariusza Składanowskiego z Piotrem Baronem i Iloną Termińską znajdziecie na Gra.fm.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Kilkanaście osób od środy zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami. Najnowsze informacje mówią o zatrzymanym nastolatku z nożem w szkole na warszawskim Ursynowie. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Na termometrach ma być dzisiaj do 14, może 15 stopni, ale odczuwalna temperatura jest na pewno niższa. To wszystko przez dość silny wiatr, który ma utrzymać się w naszym mieście przez cały weekend, a piątek w Toruniu upłynie nam bez opadów.
3: Jest piątek, jest dobrze, a jeżeli coś jednak u was zgrzyta, to spokojnie, spokojnie razem popracujemy nad tym.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Tak jest, mamy hity pełne energii, które ulepszają jeszcze ten jeden z najlepszych dni tygodnia. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie teraz Billy Joel i Uptown Girl.

0: Radio gra hity pełne energii. Mamy piątek, mamy kinowe premiery. Wśród nich obraz zatytułowany Prime Time o charyzmatycznym dziennikarzu, który troszeczkę zbłądził. Pomyliło mu się powołanie z pogonią za sławą. W roli głównej Robert Pattinson. I druga produkcja też w supergwiazdorskiej obsadzie. Film Digger w roli głównej niepodobny do siebie Tom Cruise. Czarna komedia, w której starzejący się potentat naftowy wywołuje globalną katastrofę ekologiczną, a potem próbuje w absurdalny sposób przekonać świat, że jest jedynym wybawcą, a nie sprawcą tej katastrofy. Digger z Tomem Cruise'em od dzisiaj na ekranach kin.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Więcej o filmach i serialach jutro po południu, a za chwilę Alan Walker i Barcelona.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Mamo, ten bohater jest dziwny.
10: Nie lubisz go?
9: Lubię i to jest najdziwniejsze.
11: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
13: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

The Final Countdown i Europe w Radiu Gra. A widzieliście już nowy serial Zmora, którego akcja toczy się w Toruniu? Serial na podstawie powieści Roberta Małeckiego, który właśnie zapowiada nową książkę zatytułowaną Gąszcz. Ta ukaże się pod koniec tego miesiąca, 28 października. Jeżeli lubicie książki Roberta Małeckiego, to Biblioteka Pedagogiczna dzisiaj zaprasza na otwarcie wystawy Kryminalna Dekada Roberta Małeckiego. Ta wystawa startuje dzisiaj, 9 października o godzinie 18. Myślę, że bohatera nie zabraknie.

0: Ray Dalton w Radiu Gra w Światowym Dniu Jaja. Takie mamy nietypowe święto 9 października. Dzisiaj także Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego. Pozdrowienia dla wszystkich pocztowców. No i dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Jeżeli ktoś z was jeszcze pisze i wysyła listy, to szacun.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
14: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
15: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
19: masz. Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Na termometrach ma być dzisiaj do 14, może 15 stopni, ale odczuwalna temperatura jest na pewno niższa. To wszystko przez dość silny wiatr, który ma utrzymać się w naszym mieście przez cały weekend, a piątek w Toruniu upłynie nam bez opadów.
1: To jest Radio Gra.

0: lubię ten jej pogodny głos. Zalia i Diament w Radiu Gra. Dzisiaj piątek, jak zawsze w piątek pomysły i polecajki na weekend. Jutro i pojutrze w klubie Sobótka przy Wojska Polskiego odbędzie się 17. już toruński konwent gier planszowych Balkon. Nie ma co dyskutować. Planszówki to jeden z najfajniejszych sposobów na spędzanie jesiennych i nie tylko jesiennych wieczorów. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. To jutro i pojutrze klub Sobótka. Toruński konwent gier planszowych Balkon. A za chwilę 12 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy. Spotkania, spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
13: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2000.

0: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności STEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. STEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to...
2: Mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.

0: ale widzę, że rodzice też nie ulegli panice. Prawie, że cała klasa przyszła. Chyba dwie osoby tylko są nieobecne. Jedna osoba jest na konkursie. Także to jest klasa szósta, więc rodzice mogli mieć może obawy, ale zaufali nam i na pewno dzieci, jak wyszły z domu, zamiast siedzieć w domu i faktycznie się nakręcać, przyszły na spotkanie z młodzieżą z całego Torunia. Widzą, że dorośli kontrolują sytuację, panują nad tym i nie należy przede wszystkim ulegać panice. Dorośli to kontrolują.
1: Mówiła nam nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 14 w Toruniu, Anna Głuszek, która razem ze swoimi uczniami pojawiła się na dzisiejszej konferencji pod hasłem Młodzi w dobrym stanie.
2: To są wiadomości Radia Gra.
1: MyPszok wyrusza w trasę. Chodzi o mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych. Specjalny samochód MPO w Toruniu jeździ w weekendy po osiedlach i odbiera od mieszkańców na przykład odzież, tekstylia, przeterminowane leki, zużyte akumulatory, chemikalia czy drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Takich śmieci pozbędą się jutro mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta. Auto stanie obok sklepu przy Zdrojowej w godzinach od 9 do 12 i obok cmentarza na Poznańskiej między 12.30 a 15.30.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Dobra informacja dla kredytobiorców, bo nie musicie się obawiać wyższych rat. Prezes NBP Adam Glapiński oddala widmo podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu.
3: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
1: A od czego to zależy? Przede wszystkim od nagłych skoków cen ropy i paliw, bo to podbija inflację.
3: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
1: Mówił szef NBP Adam Glapiński. Przyszedł czas na załamanie pogody. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą tylko 14 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, raczej nie powinno dzisiaj padać, pokropić może dopiero w sobotę, ale uwaga na momentami silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika uległy pogorszeniu.
4: Południe minęło, to jest dobra wiadomość, czyli piątek właśnie przekroczył półmetek i teraz naprawdę jedziemy z górki, przełączamy się powolutku na tryb weekendowy. Piątek, 9 dzień października, dzisiaj imieninowe życzenia przyjmują Arnold i Dionizy. Wszystkiego najlepszego, za chwilę będą życzenia urodzinowe, a teraz Swedish House Mafia.

0: Alison Moje w duecie Yazoo i Nobody's Diary w Radiu Gra. 9 października. Kto ma dzisiaj urodziny? Ręka w górę. Wszystkiego najlepszego od Radia Gra. Osoby urodzone tego dnia przede wszystkim cechuje przedsiębiorczość. Są ludźmi bardzo aktywnymi, energicznymi i zdolnymi do dokonywania największych wysiłków. Wyróżniają się także swoją nieprzeciętną inteligencją. Plusy, plusy, plusy. Czy jest jakiś minusik? Bywają chaotyczni i nieuporządkowani. A kto może mieć taki charakter? Urodzone dzisiaj gwiazdy to m.in. Krzysztof Stroiński, polski aktor, kończy 76 lat, 75. urodziny ma Ryszard Rynkowski, no i dzisiaj także 86. rocznica urodzin Johna Lennona.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Backstreet Boys w Radiu Gra. A co byście powiedzieli na występ zespołu bracia Figo Fagot? Bo właśnie dzisiaj zagrają w klubie Od Nowa koncert pod hasłem Old School Disco Polo i to jest chyba coś w rodzaju przeglądu największych przebojów, bo czytam, to sentymentalny powrót do repertuaru, który przez lata budował legendę zespołu. Myślę, że będzie energetycznie i będzie wesoło. Bracia Figo Fagot dzisiaj o 21:00 zagrają w klubie Od Nowa. My też gramy, hity pełne energii, teraz Kygo i Take Me Back. Radio Gra.

0: Jutro zimno i pochmurno, a w niedzielę zimno, ale słonecznie. To najkrótsza pogoda na weekend w Toruniu. A co czeka nas dzisiaj, to sprawdzimy za moment. Potem gramy dalej, potem Savage, Only You.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
17: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
18: Po reklamie.
19: Przyszedł czas na załamanie pogody. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą tylko 14 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, raczej nie powinno dzisiaj padać, pokropić może dopiero w sobotę, ale uwaga na momentami silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika uległy pogorszeniu.

Rozganiamy chmury i odpędzamy jesień właśnie takimi numerami. W radiu gra Karol G. Są transfery do klubów sportowych, na przykład do naszych twardych pierników albo do aniołów. Są też transfery w teatrze i właśnie nasz teatr imienia Wila Machorzycy wzmocnił zespół o dwie nowe twarze. To Konrad Żygadło, znany m.in. z seriali Papiery na szczęście czy 1670, i Aleksander Gałązka, który wcześniej występował m.in. w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Witamy w Toruniu! Panów będzie można zobaczyć m.in. w Tytusie Andronikusie, a także w Królowej Sportu. Co w ten weekend w Teatrze Chorzycy? Dzisiaj jeszcze m.in. 1 i 1, także jutro i pojutrze. W sobotę i w niedzielę także spektakl Lekarz na telefon. A więcej propozycji na weekend oczywiście w Radiu Gra po południu. Zapraszam, zachęcam. My słyszymy się jutro w samo południe. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
11: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
10: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
11: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
10: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
11: Zdecydowanie tak.
10: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
14: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 9 października, jest 13. W Radiu Gra zapraszamy na najświeższy raport.

0: daszoną trybunę. Będzie ona mogła pełnić także funkcję schronu.
1: Mówimy o dwóch obiektach dual use tak naprawdę i pewnym też dość skomplikowanym montażu finansowym, jeżeli dojdzie do dofinansowania, bo będziemy chcieli pozyskać i środki przeznaczone na obronność, ale również środki przeznaczone przez ministra sportu na obiekty właśnie dual use, które będą pełnić funkcje i sportowe, i w razie W oczywiście funkcje ochronne dla ludności. Stąd też 63. pułku pojawia nam się jako jeden z nielicznych obiektów ochrony ludności na Lewobrzeżu. Natomiast tam cały montaż finansowy też będzie polegał na tym, żeby zrewitalizować boisko trawiaste, które tam jest, i w tym samym momencie zacząć budować tą trybunę, która będzie miała również funkcję ukrycia.
0: Mówił nam Tomasz Górzyński, dyrektor Mosiru w Toruniu.
2: Wiadomości z regionu.
0: Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Łysomice pod Toruniem muszą gotować wodę przed spożyciem. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii grupy coli. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Toruniu wczoraj poinformował o wykryciu ich w próbkach wody z wodociągu Gostkowo. Zalecenie gotowania wody dotyczy mieszkańców miejscowości Świerczyny, Świerczynki, Różankowo, Piwnice i Olek w gminie Łysomice. Woda nadaje się do picia oraz przygotowywania żywności, ale wyłącznie po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Przegotowaną wodę należy stosować również do mycia zębów, naczyń czy do kąpieli noworodków i niemowląt. Trwają działania naprawcze, chlorowanie i płukanie. Kolejne próbki wody zostaną pobrane i ocenione przez sanepid w najbliższy wtorek.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Sąd zdecyduje dzisiaj o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Także dzisiaj decyzja o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole. Za co odpowie?
3: Za kierowanie gruźb karalnych grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
0: Tyle Michał Krasoń. Chmur na toruńskim niebie, niekorzystne warunki biometeo, 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątkowe popołudnie. Nie powinien dzisiaj padać deszcz, ale w sobotę może już pokropić. Przed nami raczej pochmurny i chłodniejszy weekend, może także silniej powiać.
4: Już po 13:00. Mariusz Skłodanowski, dzień dobry. Na 5-godzinne spotkanie do samej 18:00 z ważnymi informacjami o tym, co dzieje i dziać się będzie w Toruniu, z mnóstwem nagród i doskonałą muzyką. To co, chyba możemy zaczynać. Sean Baker VIP, a później Margaret Prima Ballerina.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over w Radio Gra. W ostatnich dniach, ba nawet godzinach, często boleśnie przekonywaliśmy się, jak internetowa, wirtualna rzeczywistość może wkraczać w nasze życie, także do naszych szkół. Ale zachowajmy rozsądek, spokój. Prezydent Torunia, władze miasta pozostają w kontakcie z policją, ze służbami. Wszystko jest monitorowane i jak do tej pory nie docierały żadne niepokojące sygnały. Zachowajmy więc rozsądek. I nie powielajmy także różnego rodzaju internetowych fejków. W Radiu Gra, po krótkiej przerwie muzycznie, żeby odetchnąć i przygotować się na weekend, Enrique Iglesias, a później Chumbo Wamba.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności STEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. STEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Chumbawamba Tap Thumping w Radio Gra. Wracamy myślami do tego, co działo się w minioną niedzielę podczas wielkiego finału PGE Ekstraligi. Wspominaliśmy to także podczas wczorajszej wizyty prezes Ilony Termińskiej i menadżera Piotra Barona. Po wielkiej mobilizacji, przygotowaniach na obcych torach, później we Wrocławiu, wszystko już zagrało jak należy.
1: Nam udało się fajnie trafić w te przełożenia. Chcieliśmy bardzo załatwić to jak najszybciej. Udało się w 10 biegu. No, byliśmy bardzo zadowoleni, ale też bardzo mi się podobała postawa drużyny, gdzie powiedzieliśmy sobie, dobra, starczy, to mamy, ale teraz jeszcze musimy wygrać mecz. Wpięcie poszło dalej, pojechali chłopaki do końca, mecz wygrany, więc wielkie brawa tutaj za ambicje, dla zawodników, bo kawał dobrej roboty zrobili.
0: Całą rozmowę możecie znaleźć na naszej stronie Gra FM, ale do jej fragmentów jeszcze dziś będziemy wracać.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Doda, nie daj się. My też nie dajemy się jesieni. Pędzimy w kierunku 14 i kolejnego wolnego weekendu. A muzycznie będą nam towarzyszyć wyjątkowe panie Miley Cyrus i Ray.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
7: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
6: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
7: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
6: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu Pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
11: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności STEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. STEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
12: Po reklamie.
13: Sporo chmur na toruńskim niebie, niekorzystne warunki biometeo, 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątkowe popołudnie. Nie powinien dzisiaj padać deszcz, ale w sobotę może już pokropić. Przed nami raczej pochmurny i chłodniejszy weekend, może także silniej powiać.
14: To jest Radio Gra. We were good.

0: To hity pełne energii w radiu gra Meja, All About Money. Wszystko o kasie. A propos, kto już z was tankował na weekend? Stephen King mówił, pieniądze nie kupią szczęścia, ale przynajmniej pozwolą znosić nieszczęścia względnie wygodnie. My za to pamiętamy o tym, że czas jest bardzo cenny. Już za chwilę 14 i kolejny raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy.

Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: 14 na zegarach w Radiu Gra. Czas więc na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policja uspokaja i prowadzi wzmożone kontrole prewencyjne we wszystkich szkołach w Polsce, także w województwie kujawsko-pomorskim i w Toruniu. To odpowiedź na ogólnopolski niepokój wywołany ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Prezydent Torunia zwołał także dzisiaj w urzędzie sztab kryzysowy.
4: Każda z naszych szkół ma wprowadzone procedury. My zwróciliśmy się wczoraj do dyrektorów jednostek oświatowych tylko i wyłącznie o to, żeby te procedury przejrzeć, zaktualizować, jeżeli jest taka potrzeba. I my zwróciliśmy się wczoraj do dyrektorów jednostek oświatowych tylko i wyłącznie o to, żeby te procedury przejrzeć, zaktualizować, jeżeli jest taka potrzeba.

0: Reporter Patryk Stec rozmawiał także z uczniami z toruńskich szkół.
1: My po prostu się boimy, że u nas też się takie coś wydarzy. Była dzisiaj u nas w szkole na przykład policja, jest patrol policji.
2: Trochę uspokajają też, ale też mówią, że musimy uważać jednak, że jakby za dużo w internecie jest tego wszystkiego i żeby się też tak nie nakręcać, bo nie ma też takiej potrzeby, bo strach niczym nie pomoże.
0: Mówiły nam Oliwia, Agnieszka i Michalina, uczennice ze szkoły podstawowej numer 14 w Toruniu. Jakie są rady specjalistów?
3: Bazować na potwierdzonych informacjach z potwierdzonych źródeł i przede wszystkim rozmawiać. Rozmowa z młodzieżą, z dzieckiem na pewno pokaże im, że nie są sami i że zawsze mogą zwrócić się o pomoc.
0: Mówiła psycholog Monika Tobolewska z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
4: Wiadomości z regionu.
0: Mundurowi z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zlikwidowali podziemie hazardowe w Golubiu-Dobrzyniu. Chodzi o nielegalne punkty gier. W trakcie przeszukań w dwóch lokalach służby wykryły i zabezpieczyły 3 automaty do gier, 23 tysiące złotych w gotówce pochodzące z nielegalnego procederu. W Golubiu-Dobrzyniu zatrzymano 3 osoby, które zajmowały się hazardem. Urządzenia trafiły do magazynu w Toruniu. Śledczy zaznaczają, że sprawa może mieć charakter rozwojowy.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Rządowy program ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami na stacjach paliw. Od północy litr 95 będzie kosztował 6,70, diesla 8,06 zł. W przyszłym tygodniu będziemy płacić jeszcze więcej.
5: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
0: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol. Sporo chmur na toruńskim niebie, dzisiaj jednak padać nie powinno, jutro już może pokropić. Przed nami chłodniejsze dni, zarówno dziś, jutro, jak i pojutrze. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 14, może 15 stopni. Warunki biometeo są w Grodzie Kopernika niekorzystne, wieje silniejszy wiatr.
6: Chwila po 14. Kolejny raport za niecałą godzinę. To piątek, 9 października. Pozdrawiamy wszystkich ludzi poczty, bo dziś Światowy Dzień Poczty oraz Dzień Znaczka Pocztowego. Pytanie, kto z nas ostatnio taki znaczek przylepiał na kopercie? W Radio Gra już teraz Zalia, później Katy Perry.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hit pełnej energii w Radiu Gra, The Shorts, Come On, Ça Va, i uśmiech pojawia się na twarzy. Pojawił się także podczas wczorajszej mojej rozmowy z menadżerem Toruńskich Aniołów, Piotrem Baronem. Choć temat nie był wcale lekki, pozycja U24 w kolejnym sezonie. Czy tu już zapadły ostateczne decyzje i czy Narik Bleder opuści nasz klub?
1: Zapadły decyzje i zmiana na pewno będzie. Norik prawdopodobnie na 99% opuści nasz klub.
0: Może się okazać, że podobnie jak Jan Kwiech, za rok przyjedzie i będzie kręcił młynem na meczu finałowym.
1: No może obiecał mi, że sieroty nauczy, więc to będzie ciekawe do posłuchania.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Nierównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
16: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
3: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
2: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam. Najwyższa jakość, a cena przystępna.
3: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
2: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.
5: Bo to nie...

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: W serwisie Radio Gra Poleca przypominamy o kilku ciekawych wydarzeniach tego weekendu. O 19:00, ale to na wyjeździe w Sosnowcu, nasi hokeiści walczyć będą z Zagłębiem. Także dzisiaj, ale już w Toruniu, w klubie Odnowa, bracia Figo Fagot pod hasłem Old School Disco Polo. O 18:00 dziś w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Generała Dąbrowskiego 4 otwarcie, i to uroczyste, wystawy jubileuszowej Kryminalna Dekada Roberta Małeckiego. Przypominamy za to, że zapowiadany na niedzielę na 19:00 w klubie Lizard King występ Artura Barcisia został odwołany. Poleca Radio Gra.

0: Jamelia, superstar w Radiu Gra. Dziś wzmożone kontrole czy patrole w okolicach szkół w całym kraju, ale ostrzegamy także, że jutro i w niedzielę ciężarówki batalionu z Włocławka pojawią się na autostradzie A1 krajowej 91 i trasie 266 oraz w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego i Odolionu. Kierowcy noga z gazu, trochę cierpliwości, bo na drogach będzie ciaśnie, ale to wszystko zgodnie z planem według przygotowanych wcześniej ćwiczeń. W Radiu Gra do 15 między innymi Ace of Base czy chociażby, tak, będzie uśmiech na twarzy, Just Five.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Czyta lektor AI.

Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów. Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy! Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Sporo chmur na toruńskim niebie. Dzisiaj jednak padać nie powinno. Jutro już może pokropić. Przed nami chłodniejsze dni. Zarówno dziś, jutro, jak i pojutrze termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 14, może 15 stopni. Warunki biometeo są w Grodzie Kopernika niekorzystne. Wieje silniejszy wiatr.
0: To jest Radio Gra.

Marshmello, Save My Love w Radio Gra. Przypomnijmy, że od 19 do 31 października odbędą się konsultacje mieszkańców na temat ewentualnego stałego połączenia ulicy Długiej z ulicą Świętego Józefa. No i z tego co wiem, to na skrzyżowaniu pomiędzy tymi ulicami właśnie stanęła mobilna scena, trwa swego rodzaju protest i zbieranie podpisów pod petycją. Szczegóły pewnie poznacie dokładnie na miejscu. A w Radiu Gra już teraz Alvaro Soler.

co ciekawe, będzie ona mogła także służyć mieszkańcom okolicy jako schron. Na chełmińskim przedmieściu przy Bema w Toruniu, nieopodal skrzyżowania z szosą chełmińską,

0: malowanie elewacji plus zagospodarowanie terenu obok, czyli nowa kostka brukowa pojawi się od strony Osmańskiego. Kończymy postępowanie na tak zwany topielnik, czyli system odzyskiwania wody.
1: Mówił nam Tomasz Górzyński, dyrektor Mosiru w Toruniu. Zmieniamy temat. Dzisiaj w naszych serwisach przyglądamy się sytuacji w toruńskich szkołach. Ze względu na serię ataków w placówkach w kraju, służby zapewniają, że otoczyły szkoły także w Toruniu i regionie dodatkową opieką. Nasz reporter rozmawiał z psycholog Moniką Tobolewską z Centrum Rozwoju i Terapii w naszym mieście.
2: Myślę, że ma na pewno ta sytuacja wpływ na poczucie, samopoczucie i zdrowie psychiczne młodzieży. Na pewno napięcie jest tak większe u każdego człowieka, tak samo przede wszystkim u młodych osób. Natomiast najważniejsze jest, aby nie siać dezinformacji i nie rozprzestrzeniać niepotwierdzonych przez władze i służby informacji i po prostu być obok dorosłych, być uważnym, co się dzieje w szkołach i poza nim.
1: Wiarygodne informacje dotyczące tego, co dzieje się w szkołach, znajdziecie na stronie Gra FM.
3: To są wiadomości Radia Gra.
1: Wybitna południowoafrykańska prawniczka, obrończyni praw człowieka Navante Mnangagwa Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Wyróżniono ją za obronę porządku prawnego, za karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
4: Mnangagwa Pillay zyskała światowe uznanie, szacunek przede wszystkim dlatego, że walczyła o to, aby uznać zbrodnie wojenne za rzeczy, którym należy ich kara. To nie zawsze było oczywiste. Jako sędzia i przewodnicząca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy doprowadziła na przykład do historycznego orzeczenia, w którym gwałt i przemoc seksualną uznano za narzędzia ludobójstwa i za zbrodnie przeciwko ludzkości.
1: Informował Krzysztof Berenda.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, królowej Jadwigi 20.
1: Zapraszam na raport sportowy. Sprawdzamy, gdzie i kiedy wystąpią ekstraklasowe drużyny z Torunia. Zaczynamy od hokeja. Zawodnicy Energii Toruń dzisiaj o 19:00 grają na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. W niedzielę spotkanie na Tortorze. Stalowe Pierniki o 17:00 podejmą Unię Oświęcim. Na koszykarskich parkietach pierwszy wyjazd Twardych Pierników. Mecz MKS Dąbrowa Górnicza kontra Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń jutro o 15:00. W PGE Basket Lidze Kobiet Katarzynki jutro o 17:00 podejmą u siebie klub Isand z Wichoś Jelenia Góra. A teraz tenis. Hubert Hurkacz z sensacyjnym zwycięstwem w drugiej rundzie rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak wygrał z utytułowanym Nowakiem Dżokowiczem i to bez straty seta 6-4, 6-3.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, królowej Jadwigi 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Zapowiada się pochmurne i chłodne popołudnie. W nocy i w sobotę może już w mieście popadać deszcz. Warunki biometeo uległy pogorszeniu. Wieje momentami dość silny wiatr. 15 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, na jutro i na niedzielę. Przed nami pochmurny i już prawdziwie jesienny weekend.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Piątek, 9 października, dziś nie tylko Światowy Dzień Poczty, także Światowy Dzień Jaja. A w tej godzinie Bon Jovi, Armin van Buuren, to już za chwilę, ale dowiemy się także, kto wygra pierwszy karnet na festiwal Toruń Camerimage.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchacie Radia Gra. A Norik Bledern oficjalnie potwierdził, że odchodzi, ale dziękuję i to naprawdę pięknie, z klasą, takim specjalnym komunikacie, na końcu którego pojawia się, że może to nie jest pożegnanie na zawsze, w żużlu drogi krzyżują się czasem szybciej niż się wydaje. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, Toruń. To my dziękujemy, Norik.

0: Santen Gracie, Filip Lato 100%. Na 100% to kiepski dzień dla Donalda Trumpa, bo po raz kolejny nie dostał nagrody, której się domagał. Dziś przyznano pokojową nagrodę Nobla. Przypomnijmy, że ta trafiła do Nawatem Navi Pillay, południowoafrykańskiej prawniczki, która w ramach wyróżnienia otrzyma 12 milionów koron, a także złoty medal i kaligrafowany dyplom. A jak podkreślono, dzięki wyjątkowej odwadze i uczciwości utorowała drogę do bardziej wszechstronnego, globalnego porządku prawnego, a tegoroczna laureatka odegrała kluczową rolę w zapewnieniu ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Jakże to na czasie. A w Radio Gra po krótkiej przerwie Rose i Bruno Mars, a później The Police, Every Breath You Take.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
2: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
3: masz! Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
5: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
6: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio

0: The Police, Every Breath You Take w Radio Gra, utwór, który pojawiał się w niejednym filmie. A propos...
1: Słucham?
0: Cześć Michale, Mariusz Składanowski, Radio Gra. Dzwonię w sprawie konkursu, w którym można było wygrać zaproszenie na festiwal Toruń Kamery Mitrzy. Na stronie Gra FM pytaliśmy was o ten pierwszy niezapomniany film.
1: Tak.
0: No to jaki to był obraz? Powiedz, zdradź wszystkim.
1: Titanic.
0: I tak napisałeś, że po tym filmie miałeś ochotę się zakochać i wypłynąć w rejs. To powiedz, co z tych marzeń się udało spełnić?
1: Niestety jeszcze nic. Jeszcze nic.
0: Słuchaj, to może przechodząc i żartem dokumentując, zakochałeś się w kinie, w filmie i teraz będziesz mógł, że tak powiem, tej miłości filmowej doświadczyć na wyjątkowym festiwalu. Wygrywasz zaproszenie na cały festiwal i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
1: Bardzo dziękuję. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Gra, całą moją rodzinę oraz wszystkich, ale to absolutnie wszystkich pracowników radio.
0: Dzięki serdeczne, Michale. Wspaniałych filmowych wrażeń.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pryska obca w Radio Gra. A ten głos zapewne nie jest wam obcy.
1: O matko, jak ja tęsknię. Torunianki ślicznej, torunianie na dobni, może powinno być odwrotnie. Tęsknię za 17 dniem października, za godziną 18 tegoż dnia, bo wtedy to publicznie ujawni się w Jordankach. Nie było mnie tam długo. Będę znowu w jednej z najpiękniejszych i moich ulubionych sal w Polsce. Mam nadzieję, że zaszczycicie mi Państwo po raz kolejny swoją obecnością. 17 października, 18. CKK Jordanki, Piotr Bałtroczyk.
0: A już od poniedziałku na antenie Radia Gra będziecie mogli wygrać podwójne zaproszenia na spotkanie z tym artystą. A do 16 w Radio Gra m.in. Belinda Carlisle i Cher.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
7: Po reklamie.
8: Zapowiada się pochmurne i chłodne popołudnie. W nocy i w sobotę może już w mieście popadać deszcz. Warunki biometeo uległy pogorszeniu. Wieje momentami dość silny wiatr. 15 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, na jutro i na niedzielę. Przed nami pochmurny i już prawdziwie jesienny weekend.
9: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: 16 na zegarach, weekend startuje, a my rozpoczynamy kolejny raport w Radiu Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje dla kierowców. Są problemy na drodze krajowej numer 10 na odcinku między Toruniem a Lipnem. Godzinę temu w Brzozówce zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę.
4: Wiadomości z regionu.
3: Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Łysomice pod Toruniem muszą gotować wodę przed spożyciem. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii grupy coli. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Toruniu wczoraj poinformował o wykryciu ich w próbkach wody z wodociągu Gostkowo. Zalecenie dotyczy mieszkańców miejscowości Świerczyny, Świerczynki, Różankowo, Piwnice i Olek w gminie Łysomice pod Toruniem. Woda nadaje się do picia oraz przygotowywania żywności, ale wyłącznie po uprzednim przygotowaniu. Piwnice i Olek w gminie Łysomice pod Toruniem. Woda nadaje się do picia oraz przygotowywania żywności, ale wyłącznie po uprzednim

0: w Polsce czujecie, że rzeczywiście jakość sportowa idzie w parze z tą jakością kibicowską?
1: No na pewno oprawy w Toruniu są najpiękniejszymi oprawami, na pewno żużlowymi. Kibiców jest coraz więcej nas wspierają, kibicują. To jest niezwykły element całego tego widowiska. No cieszymy się, że ta współpraca jest w miarę pozytywna.
2: Całą rozmowę publikujemy na Gra FM. Jak skutecznie dbać o zdrowie dzieci i młodzieży? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji Zdrowie na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
3: Niewątpliwie po pandemii pojawiło się więcej jakichś kryzysów u młodzieży, mniejszych, większych, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Pytanie, czy kiedyś ich nie było. Dostęp do informacji jest lepszy niż kiedyś, więc o tym się mówi po prostu. A że jest to rzeczywiście wyzwanie współczesnych czasów, no to dlatego i nasze działania tutaj związane z dotarciem do nauczycieli, przez nauczycieli do uczniów tak naprawdę.
2: Mówił nam Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzania unijnych dotacji przy finansowaniu szkoleń prowadzonych przez jego firmę. Takie zarzuty prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie. Poseł sam złożył wniosek, w którym zrzekł się immunitetu. Tak to tłumaczył.
5: Szanowni Państwo, ja stanę przed sądem naprzeciwko prokuratora i dowiodę niewinności. Dowiodę tego, że te wszystkie zarzuty są fikcyjne, a prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
2: Jeśli zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów i wyłudzeń zostaną potwierdzone, posłowi grozi 8 lat więzienia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: Przed nami pochmurny weekend w Toruniu, w trakcie którego może pokropić deszcz. Warunki biometeo są niekorzystne. Nocami słupki rtęci zatrzymają się w Grodzie Kopernika na 8-9 kresce. W ciągu dnia będzie maksymalnie 14, może 15 stopni Celsjusza. Uwaga na silniejszy wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Słuchajcie, Radia Gra, piątek, 9 października. Jeżeli już w drodze po pracy do domu, może jeszcze na zakupy, to pamiętajcie, żeby albo coś kupić, albo chociaż zadzwonić do Arnolda i Dionizego. A może macie kogoś wśród pracowników poczty? Dziś Światowy Dzień Poczty właśnie. No i specjalnie właśnie dla nich. Sylwia Grzeszczak, a później Blondie. Maria.

0: Klasyka sprzed wielu, wielu lat. Headhunter Revolution in Paradise. A to jest jesienna klasyka w całym naszym regionie, bo listopad w okolicach Torunia znów zapachnie pieczoną gęsiną. 10 i 11 listopada w Przysieku ruszy kolejna edycja Festiwalu Gęsiny. To będą dwa dni z regionalnymi przysmakami, muzyką na żywo i kulinarnymi mistrzami, wśród których pojawią się m.in. Kurt Scheller i Katarzyna Bosacka. Ale prawdziwy hit czeka nas jeszcze przed finałem. Marszałek Piotr Całbecki zaprosił bowiem do współpracy Roberta Makłowicza, a wy możecie wygrać warsztaty kulinarne z samym mistrzem gawędy i patelni. Szczegóły znajdziecie na stronie województwa. Jeszcze ważna informacja dla tych, którzy wygrali w naszych konkursach gęsie tuszki od marszałka. Pewnie otrzymaliście już szczególne SMS-y. Dodam tylko, że odbiór tuszek w Toruniu w sobotę 24 października między 8:30 a 11:00 w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tato, z czego były pierwsze książki?
9: Z glinianych tabliczek?
8: To jak wtedy zaginali rogi?
10: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Co robisz w weekend?
18: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
17: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
18: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
17: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
18: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
17: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
19: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
20: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
21: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
22: Zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
23: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
22: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam. Najwyższa jakość, a cena przystępna.
23: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
22: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
0: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Po reklamie.

serwisie Radio Gra Poleca przypominamy o wieczornym występie formacji Bracia Figo Fagot w klubie Odnowa. Już o 18:00 otwarcie wystawy jubileuszowej Kryminalna dekada Roberta Małeckiego. To w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Dąbrowskiego 4. W sobotę czeka nas metalowa inwazja w klubie Kombinat Kultury, a wystąpią Exist, czyli Trash Metal z Torunia. Będą też goście ze Stargardu i Elbląga. W niedzielę w CKK Jordanki o 17:00 Artur Żmijewski tym razem zaśpiewa Po miłości kres, czyli słynne piosenki Leonarda Cohena. A kolejne klasyki to na żywo Lech Janerka, po raz ostatni w klubie Odnowa. W niedzielę początek wielkiego pożegnania w naszym mieście z tym artystą o 19:00. Natomiast fanom hokeja przypominamy, że starcie KH Energa Toruń z Unią Oświęcim w niedzielę o 17:00. Poleca Radio Gra.

0: Daddy Yankee i Con Calma, czyli zawsze słonecznie bez względu na aurę za oknem w Toruniu. A to jest świetna informacja dla fanów dobrej literatury. Szczepan Twardoch, tegoroczny laureat Nagrody Literackiej Nike, będzie gościem specjalnym Toruńskiego Festiwalu Książki Kujawy i Pomorze. Zapiszcie sobie dokładnie 24 listopada, a sam festiwal potrwa od 23 do 29. A już po krótkiej przerwie chociażby The Weeknd i Ale Farben.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny. Let's
18: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
19: Po reklamie.
20: Przed nami pochmurny weekend w Toruniu, w trakcie którego może pokropić deszcz. Warunki biometeo są niekorzystne. Nocami słupki rtęci zatrzymają się w Grodzie Kopernika na 8-9 kresce. W ciągu dnia będzie maksymalnie 14, może 15 stopni Celsjusza. Uwaga na silniejszy wiatr.
1: jest Radio Gra.

Ale Farm and Body Talk, ależ ten czas pędzi. Pamiętam, jak na wiosnę zachęcałem was do tego, żeby zrobić porządki przed sezonem letnim i pozbyć się niepotrzebnych gadżetów. A już teraz, na najbliższą sobotę, czyli jutro, zapraszam na sprzątanie w sezonie jesiennym. Mobilny punkt zbiórki odpadów pojawi się bowiem jutro w Czerniewicach, obok sklepu za przystankiem na Zdrojowej, od 9 do 12. Natomiast Podgórz, Glinki i Piaski obok nowego cmentarza przy ulicy Poznańskiej od 12.30 do 15.30. Warto z tego korzystać i nie chomikować zbędnego balastu przez całą zimę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Po reklamie.
10: Już 17 na zegarach. Słuchacie Radia Gra. Czas na najświeższy raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Policja prowadziła dzisiaj wzmożone kontrole prewencyjne we wszystkich szkołach w Polsce, także w województwie kujawsko-pomorskim i w Toruniu. To odpowiedź na ogólnopolski niepokój wywołany ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Prezydent Torunia zwołał dzisiaj w urzędzie sztab kryzysowy. Pojawiliśmy się tam z naszym mikrofonem. Rozmawialiśmy z wiceprezydentką Torunia, Dagmarą Zielińską.
12: Jedna taka najważniejsza sprawa to właśnie, żeby w tym całym chaosie informacyjnym zachować spokój. Dzisiejsza frekwencja w szkołach pokazuje nam, że nie ma tego spokoju. Frekwencja w szkołach ponadpodstawowych na poziomie około 30%, w szkołach podstawowych na poziomie około 50%. To pokazuje, że ten niepokój jest wywołany wśród i rodziców, i dzieci, i nauczycieli. Apelowaliśmy w komunikacie o zachowanie tego spokoju, o bezpieczne odprowadzenie dzieci do szkoły i uczestnictwo w zajęciach. Staramy się środowisko szkolne przygotować na różne ewentualności.
11: Zwróciliśmy się do dyrektorów, by zaktualizowali swoje procedury bezpieczeństwa, dodaje Zielińska.
13: To są wiadomości Radia Gra.
11: Nie potwierdzają się na dzień dzisiejszy żadne informacje na temat wyzwania czy challenge'u. Nie ma dzisiaj żadnego twardego wskazania, że te trzy wydarzenia w Ostrołęce, Wyszkowie i Niedoszłe w sierpcu były ze sobą powiązane. Przekazał dzisiaj na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wśród 59 zamkniętych dzisiaj szkół znalazło się 45 placówek w województwie mazowieckim, 9 w kujawsko-pomorskim, 3 w świętokrzyskim, 1 w podlaskim i 1 w warmińsko-mazurskim.
13: Sport w Radiu Gra.
11: Kurz po sukcesie Prestoruń jeszcze nie opadł. Żużlowcy z naszego miasta po raz pierwszy w historii obronili Mistrzostwo Polski. W naszym studiu gościli prezes klubu Ilona Termińska oraz trener Piotr Baron. Rozmawiał z nimi Mariusz Składanowski. Kibicowstwo Polski. W naszym studiu gościli prezes klubu Ilona Termińska oraz trener Piotr Baron. Rozmawiał z nimi Mariusz

0: posłuchać hymnu, jak ten stadion cały żyje w tym momencie, kiedy się to śpiewa. My zapraszamy, proszę przyjechać, zobaczyć. Jest to niesamowite, z całą pewnością.
1: Kończy się sezon, dla zawodników czas pewnie wakacji, a dla was chyba jeszcze bardziej intensywnej pracy. Czy to tak rzeczywiście wygląda, czy macie jednak chwilę, żeby ten stres odespać, zregenerować siły, żeby zabrać się za przygotowania?
2: No, ostatni mecz się skończył, więc my wracamy do pracy, do przygotowań i do przygotowania następnego sezonu. To jest dla nas niezwykle intensywny okres pracy ze sponsorami, przygotowań wszelkiego typu organizacyjnych. Natomiast zawsze znajdzie się chwila na to, żeby odpocząć.
3: Całą rozmowę publikujemy na Gra FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: To będzie jesienny weekend w Toruniu. Na niebie ma być sporo chmur, może popadać. Warunki biometeo uległy pogorszeniu. Temperaturę odczuwalną obniża wiejący momentami dość mocno wiatr. Termometry jutro w sobotę pokażą maksymalnie 14, a w niedzielę 15 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Za oknem w Toruniu już czuć jesień, a te najsmakowitsze kąski jesieni pewnie znajdziemy w najbliższą niedzielę, 11 października na Rynku Nowomiejskim, gdzie od 10 do 15 odbędzie się kolejna edycja Wolnego Jarmarku Toruńskiego. Już teraz serdecznie zapraszamy. A u nas już teraz Michael Jackson, Black or White.

0: Alexis Jordan, Happiness w Radiu Gra. Dla każdego szczęście oznacza coś innego, tak samo jak i polskość, ale warto sobie zadawać pytania, co to jest a propos polskości.
1: Nazywam się Aurelia Wojtalewicz, należę do kolektywu Odruch, który tutaj działa w Toruniu już od kilku lat i mam przyjemność zaprosić na wystawę, której wernisaż odbędzie się już o godzinie 18. Będzie to wystawa o polskości, o której będziemy opowiadać wizualnie nie tylko sami, ale z zaproszonym artystą, to jest Zbigniew Olszyna. Przeciekawe prace. Wykorzystuje tutaj takie motywy polskie, jak na przykład chleb, ogórki kiszone, firanki. Coś, co myślę jest niezwykle oryginalne. No i nie tylko wizualna to będzie uczta, bo zaprosiliśmy też Kasię Linz, która wystąpi dla was właśnie 9 października w Galerii Sztuki w Ozowie.
0: Przypomnę, początek wernisażu już za około 40 minut. Nie przegapcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
7: doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
10: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
11: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
12: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: Tato, co znaczy negocjować?
16: Szukać porozumienia.
15: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
17: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
19: O reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Killing Me Softly with His Song w Radio Gra. Coraz bliżej do 18:00. Weekend tuż, nie dla wszystkich, bez trosk i dodatkowej ostrożności. Przypominamy o tym ostrzeżeniu sanitarnym dotyczącym wody z wodociągu Gostkowo. Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Łysomice muszą gotować wodę przed spożyciem. Badania wykazały bowiem przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii grupy E. coli, a zalecenia dotyczą mieszkańców miejscowości Świerczyny, Świerczynki, Różankowo, Piwnice i Olek. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli przekazać znacznie lepsze komunikaty. A za chwilę muzycznie w Radiu Gra Sia, a później Damian o Dawid.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
11: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
12: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
13: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
14: To będzie jesienny weekend w Toruniu. Na niebie ma być sporo chmur, może popadać. Warunki biometeo uległy pogorszeniu. Temperaturę odczuwalną obniża wiejący momentami dość mocno wiatr. Termometry jutro w sobotę pokażą maksymalnie 14, a w niedzielę 15 stopni Celsjusza.
1: To jest Radio Gra.

0: DJ Bobo, everybody. Mariusz Skłodanowski, już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę raport, a później Marcin Wiśniewski i przywitanie piątkowego, już wieczornego szaleństwa. Udanego, zdrowego weekendu, bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia niebawem, pa pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Webceria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia, w wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy!
1: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl. Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
6: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
5: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
6: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
5: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
6: Zdecydowanie tak.
5: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Nierównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
9: Po reklamie.
10: Piątek, 18 na zegarach, czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu przygotowuje się do kolejnych inwestycji. Przy ulicy Bema, nieopodal skrzyżowania z Szosą Chełmińską, znajdzie się nowa hala sportowa na 3000 osób. Z kolei na Lewobrzeżu, w kompleksie przy 63. Pułku Piechoty, zbudujemy prawdopodobnie nową, zadaszoną trybunę. Będzie ona mogła pełnić także funkcję schronu.
12: Mówimy o dwóch obiektach dual use tak naprawdę i pewnym też dość skomplikowanym montażu finansowym, jeżeli dojdzie do finansowania. Bo będziemy chcieli pozyskać i środki przeznaczone na obronność, ale również środki przeznaczone przez ministra sportu na obiekty właśnie dual use, które będą pełnić funkcje i sportowe i w razie W oczywiście funkcje ochronne dla ludności. Stąd też 63. Pułku pojawia nam się jako jeden z nielicznych obiektów ochrony ludności na Lewobrzeżu. Natomiast tam cały montaż finansowy też będzie polegał na tym, żeby zrewitalizować boisko trawiaste, które tam jest i w tym samym momencie zacząć budować tą trybunę, która będzie miała również funkcję ukrycia.
11: Mówił nam Tomasz Górzyński, dyrektor Mosiru w Toruniu.
13: Dzieje się na drogach.
11: Wzdłuż drogi krajowej numer 15 powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Nowy fragment o długości 2 km połączył Elzanowo ze stacją paliw w Szychowie. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: W ramach zadania powstała nie tylko ścieżka pieszo-rowerowa na DK15. Inwestycja objęła również doświetlenie przejścia dla pieszych, budowę zatoki autobusowej, przepustów oraz kanału technologicznego. Jak podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, poprawa infrastruktury była konieczna ze względu na mieszający się ruch lokalny i tranzytowy na trasie. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych.
11: Kasiu, to nie jedyna tego typu inwestycja w regionie.
14: Tak, w ostatnich latach na DK 15 oddano do użytku ścieżkę pieszo-rowerową w Niewierzu niedaleko Brodnicy. Obecnie trwają prace przy budowie chodników w Rogówku koło Torunia i w Gniewkowie. Wkrótce ruszą także roboty we Wrockach. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na projekt i rozbudowę odcinka DK 15 Brodnica-Tama Brodzka o wartości. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na projekt i rozbudowę odcinka DK 15 Brodnica-Tama Brodzka.

0: Różankowo, Piwnice i Olek w gminie Łysomice pod Toruniem. Woda nadaje się do picia oraz przygotowywania żywności, ale wyłącznie po uprzednim przygotowaniu przez minimum 2 minuty. Przed nami kolejna chłodna noc. W jej najzimniejszym momencie termometry w Toruniu pokażą 7-8 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie tylko 13 kresek. W sobotę może popadać. W ogóle zapowiada się raczej pochmurny weekend z niekorzystnymi warunkami biometeo oraz chwilami mocniejszymi porywami wiatru.
1: Była kiedyś taka piosenka, że ludzie listy piszą. 9 w dniu pisania listów, nie wiem czy jeszcze aktualne, raczej wiadomości, messengerki, WhatsAppy i inne formy komunikacji bardziej internetowe rządzą. Kłaniam się, dzień dobry, my wysyłamy do was same dobre muzyczne wibracje. Marcin Misiecki, czołem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Velvet i Vix Me w Radiu Gra, hity pełne energii. Za chwilę How Does It Feel u nas, a później Kylie Minogue zaśpiewa I Should Be So Lucky, jeden ze swoich największych przebojów. No właśnie, historia i I Should Be So Lucky samej Kylie Minogue. Można znaleźć sobie i obejrzeć, propozycja na weekend albo na po prostu jesień, która zaczyna panować. Bo na jednym ze streamingów jest dobry 3-odcinkowy dokument, bardzo dobry nawet, o karierze Kylie Minogue, która nie zawsze była usłana różami, ale to już niech każdy sobie sam oceni i zobaczy. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Marcel Libre w Radiu Grado. Będzie koncertowy, teatralny weekend w mieście, koncertowy, no bo chociażby dla panów Lecha i Janerki to bardzo ważne wydarzenie. Ostatni koncert, ostatnia trasa koncertowa legendarnego Janerki w Toruniu w Odnowie w niedzielę wieczorem o godzinie 19. Na dziś kabarciarze rządzą chociażby na scenie w Jordankach o 20:30. Neonówka i wszystko jasne. Bawcie się dobrze.

0: Ali Aux wziął na warsztat sample, no właśnie, pamiętacie Dwarf? Tak, jak zapomnieć, prawda? To jest absolutna klasyka i wyszło to całkiem zacnie. Co w pogodzie, co nam wyjdzie z tej aury prognozy, sprawdzimy to za chwilę w Radio Gra, a później Pitbull u nas i Reni Jusis.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Przed nami kolejna chłodna noc. W jej najzimniejszym momencie termometry w Toruniu pokażą 7-8 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie tylko 13 kresek. W sobotę może popadać. W ogóle zapowiada się raczej pochmurny weekend z niekorzystnymi warunkami biometeo oraz chwilami mocniejszymi porywami wiatru.
1: Słuchasz Radia Gra. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: CC Catch, uśmiecham się, bo to taki troszkę transfer do dyskoteki z lat 80., początku 90. A i takiego grania też w piątek nie zabraknie na ten Radia Gra. Za chwilę jednak podkręcimy tempo. New Religion, Bibi Rexa, Faithless na pokładzie, a później Zalia, która rządzi na polskich antenach. Tylko kochaj mnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatru w Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
6: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Po reklamie.

Jonas Blue i Dakota Fast Car w Radio Gra. Najszybsze motory to jednak w PGX Rallye. Wiadomo kto ma, prawda? No wiadomo, drużynowi mistrzowie Polski, reprezentanci w postaci Piotra Barona, trenera, i pani prezes Ilony Termińskiej wpadli w tygodniu do naszego studia. Wiemy, że będzie świętowane niebawem. Czekamy na oficjalną fetę, to po pierwsze. A po drugie wiemy, że jak powiedział trener Baron, na 99% Norik Blödern opuści jednak toruński klub. Zastąpi go Matthias Polestad. O czym piszemy też na Gra.fm, zresztą cały wywiad tam też znajdziecie. Warto posłuchać. Radio Gra.

0: Człowiek z Norwegii wygrał, Mac Noonan wyśpiewał Take Me Back w Radio Grenadzie i Kygo. I wszystko jasne, słuchajcie, szukając fajnych imprez na ten weekend, znalazłem jedno wydarzenie w NRD jutro. Lata 90. i 2000 będą rządziły. Disco Bank, będzie specjalna instalacja, dekoracja. Między innymi będą instalowane stanowiska gamingowe z lat 2000 z grami z tego okresu. Do tego też wielkie bangery, hit dyskotek lat 90. i 2000. Krótko mówiąc, dobra selekcja, no i wyjątkowy anturaż tego miejsca. Jutro w NRD bawimy się na disco lat 90. i 2000. Od 22. przyjemności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Mamo, ten bohater jest dziwny.
16: Nie lubisz go?
15: Lubię i to jest najdziwniejsze.
17: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: i Manoli Holidays, kto na wakacjach temu zazdroszczy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nic tak w internetach ostatnio nie namieszało na polskiej scenie muzycznej, jak popka wersja wielkiego przeboju, czyli Bohemian Rhapsody. Oh my gosh, co tam się wydarzyło, to po prostu, no właśnie, teraz czy trzeba zobaczyć, tego nie wiem, ale jak to zrobicie, to robicie to na własną odpowiedzialność. Ho, ho. No, brakuje słów, może tak, a to już jest całkiem niezłe określenie tego, co zobaczycie w tym klipie od pana Popusia. Na własną odpowiedzialność podkreślam po raz drugi. My gramy, gości, którzy za chwilę się pojawią, no, w przyszłym roku na Openerze, są w Radiu Gra, a później DJ Goja, dużo house'u, dużo afro-house'owego grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
12: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Po reklamie.

0: i przy takich numerach i o tej porze piątek, piąteczek nabiera nowego znaczenia, prawda? Niech moc tego wieczoru będzie z wami, a być może gorączka piątkowej nocy. Ja wiem, w niektórych przypadkach się potrafi nawet przedłużyć odrobinę. My gramy dalej, za chwilę muzyczna Australia i Shows z Call My Name, a później Junior Cardera będzie i Bizosko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
9: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
10: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
1: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: nowa Margaret w radiu gra. Czy są dalej fani boksu, że i tak? No to mamy wyjątkowy turniej pięściarski w Toruniu, który zaczął się dzisiaj, czyli Copernicus Boxing Cup. W Olimpijczyku jutro półfinały, a wielkie finały w niedzielę od 10.30 do 17.00 można zobaczyć. Być może następców, kto wie, największych gwiazd polskiego pięściarstwa. Oby tego życzymy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Panie Pascalu,
4: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499.

0: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Z London, dobre granie na wieczór, na piątek, na początek weekendu. No słuchajcie, Open Air się uaktywnił i wrzuca kolejne gwiazdy. Największym headlinerem, ogłoszeniem z właśnie gwiazdami wielkiego formatu jest informacja o tym, że chemiczni bracia Chemical Brothers przyjadą do Polski. No oby tym razem się udało, bo różnie to wcześniej bywało, więc trzymamy kciuki za to ogłoszenie. Ale w oficjalnym line-upie na przyszłorocznego Open Air'a mamy chemicznych braci, którzy mają zagrać w Polsce w Gdyni 1 lipca przyszłego roku. Radio Gra.

0: dużo dobrego za mnie.
1: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego za mnie.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po reklamie.

0: Bach i Kaci na Gra FM. Piszemy o tym, że niedługo Robert Łowecki będzie prezentował swoją najnowszą książkę. Przypomnę, że Zmora jest na jej podstawie zrealizowany serial, który od 2 tygodni możecie już oglądać na HBO Max. No i to jest propozycja na jesień. Drugi odcinek z nami właśnie dzisiaj. No więc podobało się, mam nadzieję. Kolejny za tydzień. Czekamy z niecierpliwością na cały sezon. Ja akurat mam tak, że czekam na to, aby zobaczyć to wszystko jednym tchem, bo warto, serial zbiera dobre opinie. Panie Robercie, szacuneczek, gratulacje zatem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy

0: Browarni Litra z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: To jest Age w dobrym tempie w Radiu Gra, hity pełne energii. No to zrobiło się filmowo chwilę temu, bo mówiłem o serialu z Mora, to teraz będzie o tym, że na Gra FM jest konkurs, w którym możecie wygrać, słuchajcie, karnety na zbliżający się Camera Image Festival. Na cały festiwal można zgarnąć, a więc do wy wybieracie projekcje, filmy, które będziecie chcieli w ramach tego wydarzenia zobaczyć. Konkurs z pytaniami filmowymi, a jakże, ale nie jakoś tak wiedzowymi, tylko bardziej wskazującymi na emocje, które wam towarzyszą, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, od na przykład jakie poczuliście, kiedy byliście pierwszy raz w kinie i tak dalej, szczegóły na naszym portalu, karnety do wygrania w każdy piątek w Radiu Gra.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio

0: Ho, ho, ilu z nas by dało wiele za to, żeby można było cofnąć czas jak w piosence od Cher i If I Could Turn Back Time na finał naszego spotkania. Pięknie dziękuję. Niech ten piątek płynie przyjemnie, sobota, weekend, a niedziela niech będzie chillowa, w której to więcej można niż trzeba i tego wam życzę. Marcin Misiewski, piąteczka. Dziękuję. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Dużo dobrego, wnet to dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
5: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
4: Za mniej.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Psst. Cześć, to Influencen, ten od Sen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Po reklamie.

0: Pan.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Po reklamie.
6: Słuchajmy na radio.
7: To jest Radio Gra.

Lego. Lego. Lego. Lego.

jest Radio Gra.